Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Radio Gra. Hity pełne energii. Can't touch this.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: wtorek w kalendarzu, 23 dzień czerwca, jest 6. Zapraszamy na pierwsze dziś informacje.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: W poniedziałek nad ranem pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia ciężarówki z busem zginął pracownik obsługi autostrady. O szczegółach opowiedział Radiu Gra Przemysław Kędzier, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
3: Przed godziną trzecią właśnie otrzymaliśmy informację o tym, że na 219 km w kierunku na Wrocław 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety w wyniku tego zderzenia śmierć na miejscu poniósł 29-latek. Ten 29-latek był reanimowany, niestety poniósł śmierć.
1: Dodajmy, że kierowca lawety również odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia przez wiele godzin była zablokowana.
2: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: O mały włos, a w poniedziałek doszłoby do tragedii na wrocławskich Krzykach. Małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki i interwencja dwóch policjantek. Na miejscu była Martyna Czerwińska.
4: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
1: Na początku tygodnia mówiliśmy też o interwencjach służb na Dolnym Śląsku w związku z burzami, jakie przetoczyły się przez nasz region w końcówce weekendu. Strażacy interweniowali blisko 300 razy. Zniszczeń jest dużo, ale nie ma poszkodowanych, donosił rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
5: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania. Największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim, gdzie energii pozbawionych jest 345 odbiorców.
1: Co ważne, sytuacja hydrologiczna w naszym regionie jest stabilna.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Tajwański koncern Foxconn wybrał podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego. Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki na zlecenie. Rozwija także działalność w obszarze półprzewodników, sztucznej inteligencji, centrów danych, robotyki oraz zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Ma to być nie tylko przestrzeń dla biznesu i przemysłu. Projekt zakłada również rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Wrocławskie inwestycje otworzyły oferty w przetargu na remont ulicy Ruskiej na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Swoje propozycje złożyło trzech wykonawców. Teraz trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Ulica Ruska, będąca historycznym traktem prowadzącym do serca miasta, przejdzie gruntowną metamorfozę. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew. Co do pełnego zakresu inwestycji, to obejmie przebudowę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia dekoracyjnego, budowę elementów małej architektury, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalację monitoringu. W ramach prac wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwe odkrycia archeologiczne, w tym relikty XIII-wiecznej Bramy Ruskiej. Całość inwestycji została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Zachowane zostaną m.in. historyczne linie zabudowy i torowisko. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów, a wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację całego zadania.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Mieszkańcy Wrocławia mogą już korzystać z nowego przejścia pieszo-rowerowego przy Bastionie Sakwowym. Inwestycja domknęła trasę promenady staromiejskiej, tworząc spójny zielony ring wokół Starego Miasta. Nowe przejście wyróżnia się charakterystycznym biało-czerwonym oznakowaniem i łączy dwa historyczne odcinki promenady. Dzięki temu rowerzyści i piesi zyskali wygodny, bezpieczny i ciągły korytarz transportowy, eliminujący dotychczasowe utrudnienia i punkty kolizyjne. Otwarcie przejścia to część większego projektu modernizacji ulicy Piotra Skargi. W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, odnowiono chodniki, wybudowano nową ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano przystanek tramwajowy, przesuwając go bliżej ulicy Podwale. Dodatkowo istniejące przejścia dla pieszych zostały przesunięte i doposażone w przejazdy rowerowe. Na początku tygodnia informowaliśmy także, że już niedługo zakończy się remont dwóch dużych wrocławskich podwórek. W ramach akcji Powroty Podwórek aktualnie trwa 6 remontów, a 11 podwórek, co przekazał Radiu Gra Michał Gus z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu, czeka na rozpoczęcie.
6: Jeszcze latem będziemy mieli dwie takie mocne, powiedziałbym, premiery, jeżeli chodzi o remonty wnętrz podwórzowych. Po pierwsze, w ciągu najbliższych kilku tygodni ukończymy remont dużego, prawie hektarowego podwórza między ulicami Kromera Bydgoską i Łąką Mazurską. Po drugie, pod koniec lata, pod koniec wakacji ukończymy drugi etap bardzo widowiskowego podwórka. Już w tym pierwszym etapie mówimy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Takie nazwała lokalna społeczność, to jest na przedmieściu Oławskim, jest to w kwartale zabudowy między ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczą Łukasińskiego i Prądzyńskiego. W tej chwili trwają prace bardziej we wschodniej części od podwórza, bliżej ulicy Prądzyńskiego. Dwa bardzo duże wnętrza podwórzowe.
1: Na pracę czeka też wnętrze między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską, Piastowską, a Krzywą.
6: W ciągu najbliższych kilku tygodni spodziewamy się zakończyć przetarg na remont jednego z największych podwórzy kamienicznych we Wrocławiu. Prawie 2 hektary powierzchni. Jeżeli ktoś chciałby sobie zwizualizować, ile to są 2 hektary, to jest mniej więcej 2 place Nowy Targ. Jest to podwórze między ulicami Sienkiewicza, Reja Nowowiejską, Piastowską i ulicą Krzywą. Ogromne podwórze, 18 tysięcy metrów kwadratowych do opracowania. Jest to drugie największe podwórze kamieniczne we Wrocławiu. Również remont wypatrywany przez mieszkańców. Tam również pojawi się infrastruktura sportowa. Boisko na pewno do piłki nożnej, do koszykówki. Tereny zabawowe dla dzieci. Poprawa jakości nawierzchni. Atrakcyjne nasadzenia. Chociaż też powiedzmy sobie szczerze, akurat to wnętrze podwórzowe już samo w sobie jest dosyć zielone. Tam jest sporo dużych drzew, ale chcemy to jeszcze bardziej wzbogacić, a jednocześnie uporządkować, bo jednak to jest podwórze, które potrzebuje, no mówiąc wprost, lepszego między innymi opracowania nawierzchni, systemów odwodnień. To jest częsta taka dosyć bolączka tych starych kamienicznych wnętrz podwórzowych.
1: Dodajmy, że prace mają rozpocząć się jeszcze w wakacje.
2: www.radiogra.pl.
1: Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty, jak mówi Radiu Gra Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa, będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
7: Założyliśmy, że nie tylko nasza uczelnia, ale też inne uczelnie w Polsce posiadają swoje tereny rolnicze. I tutaj jakby budujemy model po to, żeby z naszych na początku stacji ogrodniczych, czyli z Psaris Samotworu, satelitarne miejscowości dookoła Wrocławia, dostarczać owoce i warzywa. Dostarczać je świeże, produkować je w takiej ilości, żeby zaspokoić potrzeby przez cały rok, ale też z nich przygotować przetwory, które wykorzystamy później, tak? Czy to przeciery pomidorowe, czy mrożonki, czy sok jabłkowy, czy jabłka do szarlotki. No i główne nasze założenie jest takie, że tanio i dobrze i smacznie będzie też wtedy, kiedy będziemy bazować na tym, co faktycznie u nas rośnie. Także my możemy oczywiście korzystać z innych surowców, ale tą bazą są te nasze produkty dostępne tu na miejscu.
1: Posiłki mają być też ekologiczne i zero waste i kosztować nie więcej niż 20 zł.
7: Założenie też jest takie, że w kuchni wykorzystujemy, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale w takim typowym obrocie handlowym około 30% owoców i warzyw w ogóle jest eliminowanych, odpada od razu na kompost, bo jest za małe, za duże, nie takie, nie idealne, tak? Tam niektórzy starają się coś z tym zrobić, my wychodzimy z jednego założenia. Jak coś jest nieidealne, ale jest smaczne i pyszne, pyszne, to i tak robimy z tego jedzenia. No i oczywiście wszystko to, co, że tak powiem, będzie tym odpadem biologicznym, w sensie obierkami i tak dalej, to wszystko ląduje na kompost i wraca do produkcji jako po prostu ziemia ogrodnicza.
1: Sprawdziliśmy też, co o tej inicjatywie myślą sami studenci.
8: Uważam, że jest świetnym pomysłem i jest bardzo potrzebny. Z uwagi na to, że będziemy w stanie jako studenci pozwolić sobie na pełnowartościowe obiady w takiej cenie, która nie zaboli naszego portfela. Mamy różnego rodzaju bistra na uczelni. Co prawda są to prywatne firmy, więc te ceny są takie jak wszędzie, mi się wydaje, więc trzeba trochę wydać, żeby się najeść, ale wiadomo, jeżeli jesteśmy do tego zmuszeni, to po prostu robimy. A tak to z uwagi, że jesteśmy niedaleko centrum, to zazwyczaj jakiś fast food jest to najszybszą opcją.
1: Mówiła Lena Kobrowska z samorządu studenckiego. Warto dodać, że w gotowanie, uprawianie warzyw i owoców oraz tworzenie jadłospisów posiłków zaangażują się także studenci. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: Poranne prognozy pogody dla Wrocławia mówią jedno. Dzisiaj będzie sporo słońca, będzie też bardzo ciepło. Od samego rana około 20 stopni na termometrach, później do 26-27 maksymalnie w ciągu dnia. Pod koniec tego tygodnia będzie już powyżej 30 stopni, więc warto się przygotowywać. Krem z filtrem, woda, to się dzisiaj przyda na każdym kroku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: Powoli się rozbudzamy, już po szóstej. Oliwia Ciszewska i mój kolega, jak się nazywasz?
0: Piotrek Olszowski, tak. No. Kolega.
9: Dzień dobry, witamy was serdecznie.

0: rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka i w taką nomenklaturę, w którą weszliśmy parę minut temu. Kolega, koleżanka zapraszają was teraz na rzut oka do kalendarza. Proszę bardzo, koleżanka opowie, co dzisiaj mamy.
1: Szanowny kalendarz mówi nam, że imieniny dzisiaj obchodzą Wanda, Zenon, ale także Jan, Piotr i Anna. Także no, najlepszego.
0: Dzięki,
1: ten wtoreczek.
0: Dzień wędkarza dziś również oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Takie ciekawe święto mamy.
1: No i oczywiście najważniejsze święto dzisiaj.
0: No właśnie, Dzień Olimpijski.
1: Ojca.
0: Ojca też.
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów. A może jeszcze nawet nie wiecie, że nim będziecie?
0: Livia, chcesz nam coś powiedzieć?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
11: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
12: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
15: Słuchasz radia.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Rano i dobrze w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dali nam taki sygnał już od rana, że są razem z nami. Cieszymy się i życzymy wam dobrego dnia.
1: Budzicie się, pijecie razem z nami kawkę, herbatkę. No i oczywiście dalej świętujemy w naszym mieście święta Wrocławia, święto dokładnie, które oficjalnie już jutro w dzień imienin świętego Jana Chrzciciela, czyli naszego patrona. No, ale jutro będziemy świętować, a dzisiaj co? Dzisiaj
0: też można świętować. No, pojutrze można świętować. Generalnie można wyjść z założenia, że cały czas świętujemy, ale jednak nie. No, znajdźmy jakieś ograniczenie i to szaleństwo zatrzymajmy. Mimo wszystko wszystkim świętującym na różne sposoby artystyczne i nie tylko życzymy dobrego dnia i tego świątecznego, zwłaszcza dla naszego miasta czasu, aby był niezwykły.
1: Świętujcie tak, żeby wstać jutro do pracy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: Topic i Becky G. Sorry, papi. Tak brzmi tytuł tego numeru i ten jest za nami.
1: Wybaczam ci wszystko i już za chwilę zaprezentujemy także męskie granie. Początek. Takie hity pełne energii.
2: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na dzień ojca.

0: Biedronka. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Poranne prognozy pogody dla Wrocławia mówią jedno. Dzisiaj będzie sporo słońca, będzie też bardzo ciepło. Od samego rana około 20 stopni na termometrach, później do 26-27 maksymalnie w ciągu dnia. Pod koniec tego tygodnia będzie już powyżej 30 stopni, więc warto się przygotowywać. Krem z filtrem, woda, to się dzisiaj przyda na każdym kroku.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 7 kolejnej informacji w raporcie. Trochę o pogodzie też dla Wrocławia i całego regionu wam powiemy. A teraz się trochę pochwalimy, bo w tegorocznej odsłonie konkursu architektonicznego Baumit Life Challenge, tak to się nazywało, znalazły się wyjątkowe konstrukcje z Polski. Aż dwie realizacje, w tym, i to być może nie będzie dla was zaskoczeniem, że akurat w Radiu Gra FM Wrocław o tym mówimy, realizacja właśnie z naszego miasta.
1: Przy Bernardyńskiej 4 znajduje się ta najpiękniejsza europejska fasada tego roku. No, co możemy o niej powiedzieć? No, na pewno jest stabilna, na pewno jest piękna.
0: Jest piękna przede wszystkim. No, tutaj, prawda, o gustach się nie dyskutuje. Każdy może ocenić, natomiast tutaj jurorzy stwierdzili, że właśnie tej fasadzie należy się taki tytuł. My gratulujemy, podobnie jak budynkowi z Poznania, który wygrał w kategorii budynków jednorodzinnych.

0: Wtorkowy poranek, pełen hitów, pełnych energii. Przypominamy tak krótko przed siódmą, że mamy dzisiaj Dzień Ojca, Dzień Taty. Warto wysłać życzenia, tylko nie zdziwcie się, jeżeli tata odpisze po prostu okejkę, bo to jest najbardziej ojcowska rzecz do wysłania. Nie wiem, czy wasi tatowie też tak robią, ale to jest urocze moim zdaniem.
1: I nie zdziwcie się, jak tatko zrobi to za godzinę, dwie lub trzy, bo na przykład sobie spacznie, śpi, pozrobi sobie wolne.
0: Albo pracuje w warsztacie.
1: O,
0: to
1: właśnie,
0: też jest taka
1: ojca. Nie słychać po prostu. No. A telefonu cały czas nie będzie miał przy sobie.
0: A za chwilę już raport. Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. Po reklamie.
0: Już wtorek, 23 dzień czerwca w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport Radia Gra o poranku. Na początek ważna informacja dotycząca przerw w dostawie wody we Wrocławiu. Już za godzinę suchych kranów mogą spodziewać się mieszkańcy budynków ulicy Gajowickiej numer od 145 do 161. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Z kolei między 9 a 17 przerwa w dostawie wody obejmie budynki przy ulicach Bystrzyckiej numery od 97 do 105 oraz Jerzego Bajana od 46 do 72. Utrudnienia są związane z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Wkrótce ruszy jedna z największych inwestycji realizowanych przez Miejską Spółkę Wrocławskie Mieszkania. Podwórko przy Krzywej przejdzie kompleksową metamorfozę, której celem będzie stworzenie nowoczesnej, zielonej przestrzeni o charakterze parku śródmiejskiego. Wrocławskie Mieszkania podpisały już umowę z wykonawcą, a przekazanie terenu budowy zaplanowano na ten tydzień. Na powierzchni około 17 tysięcy metrów kwadratowych powstaną nowe strefy zieleni i wypoczynku. Do tego trzy wiaty rowerowe, trzy podziemne punkty gromadzenia odpadów oraz wydzielone miejsca na odpady wielkogabarytowe. Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano plac zabaw, a dla aktywnych boisko wielofunkcyjne i siłownię plenerową. Wartość inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych. Prace potrwają około 2 lat.
2: Radio Gra ostrzega.
11: A ostrzegamy wraz z wrocławskim ZUS-em mieszkańców przed oszustami. Przestępcy cały czas szukają nowych sposobów, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Dlatego Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, apeluje, by uważać na otrzymywane SMS-y i telefony.
3: Ja przypominam, że my nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych. Przez telefon. Elektroniczny kontakt z nami odbywa się tylko z tymi osobami, które mają aktywne konto na swoim portalu PUE i same taką formę kontaktu z nami wybrały. I jeden z naszych klientów wykazał się naprawdę wyjątkową i wręcz wzorową czujnością, bo gdy dostał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomo portalu ZUS, zamiast kliknąć w ten odnośnik, przyszedł do nas i nasi pracownicy potwierdzili, że to była normalna próba wyłudzenia danych.
11: Dodajmy, że podejrzane SMS-y podszywające się pod ZUS można zgłaszać. Wystarczy przesłać informację na darmowy numer 8080. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Na rynku nieruchomości nastąpiła zmiana pokoleniowa. Tak zwane Zetki stawiają na spokój i odosobnienie w miejscu zamieszkania. Tak wynika z najnowszego badania Otodom oraz Invest Comfort.
13: Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
14: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia, sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
13: Dyrektor badań rynku Otodom Katarzyna Kuniewicz wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć.
11: Te relacje przygotował Igor Skrzypek. W Radiu Gra o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Oskar Wojtczak nie będzie już zawodnikiem piłkarskiego Śląska Wrocław w nadchodzącym sezonie. Pomocnik przenosi się do GKS-u Tychy, gdzie będzie kontynuował swoją piłkarską karierę. Wojtczak związany był ze Śląskim od 2018 roku, kiedy dołączył do klubowej akademii. W kolejnych latach przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe. A w sezonie 2023-2024 został włączony do kadry drugiego zespołu. W barwach rezerw Śląska rozegrał łącznie 82 mecze, zdobywając 9 bramek i notując 6 asyst. Szczególnie zapisał się w pamięci kibiców podczas derbowego meczu ze Ślęzą Wrocław, w którym jako kapitan zdobył hat-tricka. W minionym sezonie Wojtczak był podstawowym zawodnikiem rezerw Śląska, a jego dobra postawa zaowocowała powołaniem do pierwszego zespołu, gdzie wystąpił w 5 spotkaniach Betclic pierwszej ligi. Wtorek pogodnym, w miarę spokojnym dniem we Wrocławiu i do tego na razie odpoczywamy, choć na chwilę od upałów, bo dziś maksymalnie wrocławskie termometry pokażą 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadło do poziomu 1023 hektopaskali, tyle wskazuje barometr Radia Gra, ale w okolicach południa zaliczy ponownie delikatny spadek i się ustabilizuje. Wiatr słaby północno-zachodni.
1: Ojciec prać, tak kiedyś było w bardzo starej polskiej reklamie proszku. A ja mówię, ojciec wstać, bo taki prezent można swojemu tatusiowi o poranku zrobić.
0: Można też w ramach prezentu zrobić śniadanko, kawkę zaparzyć. Wszystkiego
1: cały wachlarz możliwości. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka wtorkowa. Tak, tak, to już wtorek. Dobra wiadomość dla tych, którzy przespali pierwszy dzień w tym tygodniu. Poniedziałek macie z głowy. A my teraz wcale nie z głowy, ale prosto z gwiazd odczytamy dla was horoskop na dziś. Proszę bardzo.
1: A ja wysyłam dużo dobrej energii na ten wtorek, ponieważ moje źródła donoszą, że dziś ma miejsce kwadratura Księżyca do Merkurego.
0: Kwadratura
1: naprawdę.
0: Księżyca.
1: No, ale a co to oznacza?
0: Nie wiem, kojarzy mi się z siłownią jakoś. Kwadratura Księżyca, akurat dzisiaj idę, także może coś ma wspólnego.
1: No, no proszę, no to może to na ciebie podziała, bo dzisiaj będziemy prowadzić takie rozemocjonowane rozmowy i będziemy czuć takie natychmiastowe połączenia z innymi ludźmi. To będzie po prostu istny wybuch. Okay. Ale uwaga, bo nie wszystko, co dzisiaj będzie wyglądało jak taka na przykład gorąca miłość od pierwszego wejrzenia, będzie taką miłością również jutro. Zodiakalny baran na dziś dostanie jedną radę ode mnie. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany i poczekaj. O. To również rada dla samej siebie. A byk z kolei proszony jest przez gwiazdy o uwagę, ponieważ okazuje się, że idą do niego dobre wieści. Powodzenia!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre granie od samego rana. Ciekawa jestem, czy ktoś dzisiaj spał już z wiatrakiem, no nie przy głowie, tylko tak przy nogach, żeby było mu w miarę chłodno. Najgorsze gorączki dopiero co, okazuje się, do nas nadchodzą, bo po pierwszym dniu lata najbardziej upalny weekend w Polsce przed nami.
1: Tak, tak, 40 stopni Celsjusza i to w cieniu, nawet tyle według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą pokazać termometry na zachodzie Polski w niedzielę 28 czerwca.
0: A nad morzem, uwaga, też tego dnia będzie sporo, słupki wskażą nawet 36 stopni.
1: 36 nad morzem, matko z córką. Tego oleju do rybki i frytek nawet podgrzewać nie będzie trzeba, nie?
0: No, podobnie jak w centralnej części kraju, również szalenie gorący ma być też poniedziałek 29 czerwca.
1: No to gorąco zachęcamy w takim razie my również do tego, żeby się dobrze przygotować. Wiatraczek jakiś, jak ktoś ma, to może nawet klimatyzator. Na pewno zapas wody i nakrycie głowy. To wszystko, jeżeli planujecie korzystać z upalnego lata.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Wrocław na najlepszej porannej fali. Mam nadzieję, że zjedliście śniadanie, bo jeżeli nie, to teraz będziemy mówić o jedzonku pysznym, które się do nas zbliża, bo w najbliższy weekend znowu będziemy mogli najeść się dosyta. W sobotę najpierw wrocławskie śniadanie od 10 na Bastionie Sakwowym, a później w niedzielę jeszcze Wrocław pełen smaków. No kolejne wspaniałe wydarzenie, sporo kuchni, no ja nie wiem.
1: Poczekaj,
0: nie wiem,
1: Oliwka, czy tylko mnie się wydaje, czy dopiero co mieliśmy gastromiasto, a kolejne kulinarne imprezy? Matko z córką, ludzie, niech ktoś zatrzyma to szaleństwo. Ja mam nadzieję, że ktoś we Wrocławiu w najbliższym czasie zorganizuje jakąś dużą imprezę, taką wiesz, w stylu fitness, jakieś podskoki, tutaj, bajacyki, żeby spalić to wszystko, co do tej pory zjedliśmy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Nimki, Just the Way You Are, pięknie wybrzmiało w Radiu Gra o poranku.
1: A przed godziną ósmą jeszcze najlepszy kawałek od Strachów na Lachy, najlepszy na śniadanie. Dzień dobry, kocham cię.
2: Reklama.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Wtorek pogodnym, w miarę spokojnym dniem we Wrocławiu i do tego na razie odpoczywamy, choć na chwilę od upałów, bo dziś maksymalnie wrocławskie termometry pokażą 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadło do poziomu 1023 hektopaskali, tyle wskazuje barometr Radia Gra, ale w okolicach południa zaliczy ponownie delikatny spadek i się ustabilizuje. Wiatr słaby, północno-zachodni.
15: To jest...

0: Hity pełne energii od samego rana. W całym Wrocławiu budzimy się z energią, ponieważ dzisiaj wyjątkowy dzień. Mamy w końcu nasz przeniesiony i wyczekiwany mecz z 14 czerwca naszych żużlowców. Ekstraliga się odbędzie w końcu. Betard Sparta Wrocław ze Stalą Gorzów zmierzą się już dziś na Stadionie Olimpijskim.
1: Ta potyczka zaplanowana na 18:45. Mamy nadzieję, że tutaj żadnych przeszkód już nie będzie. A żeby ułatwić kibicom tradycyjnie wręcz dojazd i udział w wydarzeniu, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego w Wrocławiu zaplanował uruchomienie specjalnych motocyklów żużlowych, które dowiozą kibiców na stadion. Żartowałem, to będzie tylko tramwaj. Ale to byłoby super, nie? Gdyby motocyklami Urząd Miasta dowoził kibiców chętnych, wiesz, na takim motocyklu żużlowym. Włóch wchodzisz tutaj i prosto na trybuny i żeby kibicować.
0: No niby tak, ale popatrz, na motocyklu tak nie pośpiewasz, a tak to cały tramwaj może zagrzewać się do odpowiedniego dopingu.
1: To prawda. Radio

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie, również tych gorących informacji pogodowych, bo tak to w zasadzie w całym kraju ma w tym tygodniu wyglądać. Będzie ciepło, cieplej, coraz goręcej.
1: Woda, krem z filtrem, to będę powtarzać. No i czapeczka, to też się zawsze przydaje. A już za chwilę wiadomości.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Wtorek, 23 dzień czerwca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. W nim na początek korki o poranku we Wrocławiu. Blokuje się Armii Krajowej jadąc w kierunku Grabiszyna, w przeciwnym kierunku blokuje się Halera i to na całym w zasadzie odcinku między Klecińską a Powstańców Śląskich. Bliżej centrum korki na Chubskiej, Suchej, a także w okolicach Placu Społecznego, gdzie trwa wymiana torowiska. Ciasno także na Podwalu. Natomiast spoglądając bardziej na północ, to tradycyjnie postoicie na moście milenijnym jadąc w kierunku Legnickiej.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękini park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów w Taiwan Expo 2026 w Warszawie. Informacje na ten temat zebrała Martyna Czerwińska. Martyno, co to oznacza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej?
16: Na pewno dużo miejsc pracy. W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern Tima zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
15: Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w naszym kraju ma potencjał przyciągnięcia inwestycji liczonej w miliardach dolarów.
2: Temat dnia w Radiu Gra.
15: Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z nowym raportem o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioleta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego, dezinformacja przyjmuje różne formy.
17: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami
3: właśnie o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną, te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
15: Dodała w rozmowie z Radiem Gra Wioleta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego. I na koniec raportu sprawdzamy, co z tą pogodą. Oficjalnie mamy lato, a do Polski powoli wraca fala upałów. W tym tygodniu, jak mówi Agnieszka Prasek z IMGW, zobaczymy nawet do 36 stopni.
17: Idzie w centrum 32-33 stopnie. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
15: Więcej w Radiu Gra FM o pogodzie, zwłaszcza dla Wrocławia, już za kilka chwil. Rafał Jędraszek w Radiu Gra, czas na kolejny raport sportowy o poranku i w nim ostatnie wyniki meczów fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie J Jordania przegrała z Algierią 1-2. W tej samej grupie Argentyna wygrała z Austrią 2-0 i tu ciekawostka, Lionel Messi zdobył dla aktualnych Mistrzów Świata kolejne 2 bramki i z 5 trafieniami przewodzi w klasyfikacji strzelców obecnego turnieju. W grupie I Norwegia zwyciężyła Senegal 3-2, natomiast Francja okazała się lepsza od Iraku, wygrywając 3-0. Dziś kolejne mecze. W grupie K Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem o 19:00, o 22:00 natomiast rozpocznie się mecz Anglia-Gana w ramach grupy L.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Okolice 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś wyniesie we Wrocławiu do 26 stopni Celsjusza, a wiatr słaby, zachodni. No i wtorek generalnie z dużą dawką słońca. Biometr korzystny, ciśnienie stabilne w granicach 1023 hektopaskali. Jakość powietrza we Wrocławiu dobra.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: To już taka godzina, kiedy kawa zaczyna pracować w naszych organizmach. I nie tylko kawa, również herbatka się pojawia. A woda z cytrynką.
0: Wiecie, w czym Oli pije taką kawkę? W ceramice z Bolesławca. To jest coś pięknego, to jest rytuał, moi drodzy. Piotr Kolczowski.
1: I Oliwia Ciszewska, największa fanka ceramiki z Bolesławca.
0: Ona to pije po prostu.
1: Gramy.

0: No i dobrze, dobra wtorkowa pobudka w radiu gra. Za chwilę wrócimy do grania, spokojnie, nie odchodźcie, nie regulujcie odbiorników, jak to się kiedyś mówiło. Przypominamy, dziś w kalendarzu 23 dzień czerwca, dziś dzień ojca, dzień taty, tatusiowie dziś świętują. Każdy pewnie na swój sposób, ale też wiadomo, ojciec ojcowi, w ten sposób, nierówny, prawda?
1: Prawda, taki filmowy ojciec chrzestny na przykład. No, nawet nie chcę wiedzieć, jak by świętował.
0: Ja chyba też nie chcę. Albo Darth Vader z Gwiezdnych Wojen. No on też był ojcem, też tata, choć specyficzny.
1: To może jakiś bardziej kolorowy przykład? Nie wiem, na przykład tata Muminka, tata Świnki Pepy, albo nawet Homer Simpson. To są ojcowie, którzy zawsze dają radę, zawsze dowożą.
0: Wszystkim ojcom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, radości i ogromu sukcesów.
1: Albo chociaż jednego sukcesu. A ten, wiadomo, zawsze ma wielu ojców.

0: Dobre granie od samego rana. Wracamy na chwilę do tematów sportowych, ponieważ tak śledząc, tak, nawet ja śledzę trochę, co się dzieje na mundialu.
1: Ona naprawdę śledzi.
0: Zauważyłam, że wczoraj to tak te bramki strzelały same gwiazdy. No i każda z nich po dwie bramki.
1: A rzeczywiście tak było. Najpierw dwie strzelił Messi i takiego Argentyna wygrała z Austrią.
0: No, później strzelił dwie Mbappe i takiego Francja wygrała z Irakiem.
1: A jeszcze później dwie strzelił Haaland i Norwegia pokonała Senegal. Co prawda nie wszystkie z tych spotkań wydarzyły się wynikiem 2-0, ale ta zgodność najlepszych snajperów świata, to trudno tego nie zauważyć.
0: Ale co, to myślisz, że się jakoś dogadali?
1: Jak Cristiano Ronaldo i Harry Kane strzelą dziś też po dwie bramki, to nikt mi nie wmówi, że było inaczej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Po reklamie.

Janysa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: Dobre granie od samego rana, a skoro o muzyce we Wrocławiu mowa, to zbliża nam się wrocławski bastion piosenki. Już dziś wspaniały koncert muzyczny Rejs ze studiem 202. Dla wszystkich, którzy kochają takie nieco retro klimaty w muzyce, warto się zainteresować, ponieważ za darmo będzie można posłuchać na przykład pani Anny Jurksztowicz, Zbigniewa Zamachowskiego, a także utworów z znanych starych polskich kabaretów.
1: Będzie pięknie, zabraknie piosenek też słynnego wrocławskiego tercetu egzotycznego i piosenek z repertuaru Violetty Villas. Coś wspaniałego.
0: No, mnie zachęca, nie powiem, mnie naprawdę zachęca. O 18 na Bastionie Sekwowym wstęp jest bezpłatny.

0: Shakira, daj na antenie Radia Gra. No, takie hity pełne energii.
1: Tak, słyszałem dziś nieoficjalny hymn polskich urzędów skarbowych. Ale może wcale tak nie jest. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich ciężko pracujących w tych instytucjach. Kombi Avignon widzę na playliście, jeszcze się pojawi przed 9 u nas, więc bądźcie blisko radia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
5: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
6: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
17: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
1: Okolice 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś wyniesie we Wrocławiu do 26 stopni Celsjusza, a wiatr słaby, zachodni. No i wtorek generalnie z dużą dawką słońca. Biometr korzystny, ciśnienie stabilne w granicach 1023 hektopaskali, jakość powietrza we Wrocławiu dobra.
18: To jest Gra FM.

0: Wtorkowy poranek rozgrzewamy nie tylko upalnymi prognozami, ale także dobrymi hitami do śniadania. Tak jeszcze na moment wrócę do tematu mundialu, mój drogi, ponieważ skupiliśmy się dzisiaj na tym, co się działo na boisku, a ja chciałam wrócić do tego, co się działo też na trybunach.
1: Ale co, że jest szał i doping, tak? A że Japończycy to nawet po sobie sprzątają, jak zwykle.
0: No ale to mnie akurat mniej interesuje. Ja to o gwiazdach mówię, bo one też siedzą na trybunach. No i na przykład wczoraj realizatorzy wypatrzyli Shakirę z synem, no i pojawiły się komentarze, że ta nie przypomina do końca samej siebie.
1: Proszę, proszę, to może ja na jej usprawiedliwienie powiem, że sam też przed telewizorem strzelam dziwne miny. Szczególnie jak patrzę na to, kto dostał się na mundial zamiast naszych.

0: Zbliżamy się już do godziny 9 na naszych zegarach, ale przygotowaliśmy dla Was jeszcze takie drobne ciekawostki na temat Dnia Ojca, który to dzisiaj jest świętowany w całej Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale na całym świecie żyje obecnie około 1,5 miliarda ojców.
1: Matko,
0: to najlepszego dla wszystkich.
1: Nie wiem, czy wszyscy usłyszą, ale spróbujmy. Patrzę sobie jeszcze dalej w te statystyki. W samej Polsce każdego roku w rolę ojca po raz pierwszy wchodzi około 400 tysięcy mężczyzn. Ja podejrzewam, że nawet w tej chwili wielu mężczyzn robi taki poważny krok w tym kierunku, aby zostać ojcem, ale zostawmy to, bo jest chwila do 9:00. Skupmy się na informacjach w raporcie. One u nas już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki.

0: jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Po reklamie.
10: Jest wtorek, 23 dzień czerwca i godzina 9 na zegarach. Pora na kolejny raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, zaczynamy raport Radia Gra. Na początek informacja dla kierowców jadących autostradową obwodnicą Wrocławia w kierunku Kudowy. Za węzłem Wrocław Lotnisko noga z gazu, w okolicy węzła Wrocław Zachód spowalnia ruch, a następnie zaczyna się blokować do zjazdu na A4. Ci, którzy zjeżdżają na autostradę, dla was również informacja o tym, że wolniej jedzie się na odcinku do Pietrzykowic, potem dopiero przyspiesza ruch.
12: Twoje sprawy.
11: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć egzekucji zaległości dzięki ulgom oferowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypomina wrocławski oddział ZUS-u. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie długu na dogodne raty z niższą opłatą zamiast odsetek. Rzeczniczka Dolnośląskiego oddziału ZUS Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że wnioski o wsparcie można składać przez platformę e-ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń.
13: Zdarza się, że w firmie pojawiają się trudności finansowe, jest problem z płynnością. Wtedy nie warto czekać, aż dług w ZUS urośnie, tylko skontaktować się z naszym, jak najszybciej skontaktować się z naszym doradcą do spraw ulg i umorzeń, który bezpłatnie doradzi, co zrobić w tej sytuacji, rozłożyć dług na raty lub przesunąć termin płatności. Już po podpisaniu układu ratalnego trzeba jednak pamiętać, że raty do nas trzeba spłacać regularnie. Jeżeli ktoś się z tego nie wywiązuje, to wtedy ta umowa może być przez nas rozwiązana.
11: A z doradcami można porozmawiać telefonicznie. Numery znajdziecie na stronie ZUS-u, ale także można porozmawiać osobiście lub umawiając się na e-wizytę.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Do Wrocławia wracają upały, dziś 26 stopni w cieniu, ale już w drugiej połowie tygodnia słupek rtęci ponownie przekroczy próg 30 kreski. Pani Monika z Wrocławia postanowiła spędzić przedpołudnie przy fontannie multimedialnej. Pokazy z muzyką odbywają się co godzinę aż do 17.
14: Dzisiaj impulsywnie dzień, tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam, chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj, uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia.
11: Pokazy wieczorne wzbogacone o iluminację światła odbywają się o pełnych godzinach między 18 a 21 oraz o 21.40.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
9: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej. No niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej, więc w toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania tutaj w Warszawie, w Belwederze, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
11: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
11: 26 stopni Celsjusza, tyle wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna. Na razie oczko, 21 kreska na plusie, tyle pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Na barometrach 1023 hektopaskale, także ciśnienie we Wrocławiu powyżej normy. Na razie stabilne, po południu odrobinę spadnie. To nie wpłynie na biometr, ten pozostanie korzystny. Wtorek we Wrocławiu słoneczny ze słabym zachodnim wiatrem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
15: Bardzo pięknie chcieliśmy podziękować za to wspólne towarzystwo dzisiaj. My bawiliśmy się przednio. Mamy nadzieję, że u was było chociaż w połowie tak dobrze jak u nas.
10: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich ojców, którzy dzisiaj świętują od samego rana. Najlepsze życzenia dla mojego tatusia również prosto z anteny.
15: Mojego tatusia
10: najlepszego. No i witamy kolejnego tatusia na naszej antenie już za chwilę.
15: Sami ojcowie. Piotrek Olszowski.
10: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Ależ on wycina na gitarze. Santana i Smooth w Radiu Gra. Przeglądam wiadomości i widzę, że Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Keir Starmer zrezygnował, a to jest szósty, ten nowy to będzie już siódmy premier Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat. Co ciekawe, tych wszystkich premierów przetrwał słynny kot Larry, który rezyduje przy Downing Street 10 od roku 2011. Także jego kadencja trwa już 15 lat i to nieprzerwanie. No to może lepiej kota zrobiliby premierem? Mariusz Pucyło, witajcie, zapraszam do 13.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

La, taką beztroskę zapewniają hity pełne energii w Radiu Gra. Niektórzy szykują się na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj znowu żużlowe sportowe emocje. Na Stadionie Olimpijskim odbędzie się przeniesiony z 14 czerwca. Pamiętacie, wtedy nie dopisała pogoda. Mecz żużlowy Ekstraligi pomiędzy Betardem Spartą Wrocław a GZ Stalą Gorzów. W związku z tym, żeby łatwo było dojechać i wrócić, uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa

0: 3, która będzie kursować co około 15 minut od 16.30 do 18.00. No a potem po meczu od godziny 21.00 co około 6 minut, czyli często, częściutko. Śmiało i bez obaw można jechać na mecz. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, potem Whitney Houston.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: Po reklamie.
4: 26 stopni Celsjusza, tyle wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna. Na razie oczko, 21 kreska na plusie, tyle pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Na barometrach 1023 hektopaskale, także ciśnienie we Wrocławiu powyżej normy. Na razie stabilne, po południu odrobinę spadnie. To nie wpłynie na biometr, ten pozostanie korzystny. Wtorek we Wrocławiu słoneczny ze słabym zachodnim wiatrem.

Jest Radio Gra, jest energia, to Calvin Harris, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Ojca. Na świecie obchodzi się go w różnych terminach i na różne sposoby. W Niemczech ojcowie jeżdżą z piwnymi wózkami, w Japonii jedzą kraba, a w Urugwaju wieszają figurę ojca szkieleta. U nas nie ma jakiejś takiej sztywno określonej tradycji, bo przecież każdy sam najlepiej wie, jak tacie sprawić radość. Z pozdrowieniami dla wszystkich tatusiów, dla wszystkich ojców, gramy dalej!

0: Ricky Martin w Radiu Gra. Obejrzeć z tatą mecz to chyba też dobry patent na Dzień Ojca. A dzisiaj o 19:00 Portugalia, Uzbekistan, o 22:00 Anglia, Ghana, a jak się z tatą zasiedzicie, to potem o 1:00 jeszcze Panama, Chorwacja i o 4:00 Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. To wszystko wieczorem i w nocy, a teraz zbliża się 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Pora na raport w Radiu Gra. Mamy wtorek, 23 dzień czerwca. Mamy 10:00. Zapraszam, słuchamy.
20: Do 2028 roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław planuje oddać do użytku około 700 nowych mieszkań na wynajem. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miejska spółka pozyskała już na realizację tych inwestycji łącznie 275 milionów złotych dofinansowania. Aktualnie w przygotowaniu jest kilka dużych projektów mieszkaniowych. We wrocławskiej Leśnicy trwa budowa inwestycji Leśnica 10, gdzie powstanie 30 mieszkań. Już w lipcu tego roku rozpocznie się budowa 200 mieszkań na Brochowie, a na Nowych Żernikach planowanych jest blisko 150 lokali. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. W Preczach Odrzańskich przygotowywany jest przetarg na budowę 184 mieszkań, a na Księżu Małym trwają prace projektowe nad kolejnymi 155 lokalami. Zainteresowanie mieszkaniami TBS we Wrocławiu nie słabnie. Na jedno ogłoszenie o najem zgłasza się średnio 30 chętnych osób.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
20: Mówimy dziś o raporcie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poświęcony jest dezinformacji medycznej. Według niego od początku roku do połowy maja w mediach tradycyjnych pojawiło się ponad 32 tysiące publikacji i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych. Fałszywy przekaz coraz częściej zaczyna się od pozornie niewinnej porady. Jak mówi dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Medycznego, raport wykazał, że wiele fake newsów dotyczy teorii żywieniowych.
21: Cud diety w praktyce nie istnieją, natomiast cud diety
3: diety bardzo często prowadzą w jakiś sposób do zniszczenia organizmu. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście się odchudzać, to postarajmy się skorzystać z medycznych ekspertów i ekspertek, a niekoniecznie z porad influencerskich.
21: Możemy tutaj podać jakiś przykład takich diet, które powiedzmy trendują?
3: Diety keto, które faktycznie nawet gdzieś tam się trafiła zjedzona kostka masła, która mówi o tłuszczu, który na tym keto powinno się spożywać.
20: Z dr Dorotą Sikorą z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała nasza reporterka Paulina Schneider. W Radiu Gra teraz zmieniamy temat. 23 czerwca to Dzień Ojca. Okazja, by powiedzieć dziękuję wszystkim tatom za wsparcie, cierpliwość i codzienną obecność. To właśnie oni często są naszymi pierwszymi bohaterami, nauczycielami i przewodnikami. Jaki powinien być tata? O to spytaliśmy młodych wrocławian.
22: Opiekuńczy, powinien się troszczyć, dbać o rodzinę.
23: Na pewno opiekuńczy, powinien się zajmować swoimi dziećmi i interesować się nimi. Dzieci powinny wiedzieć, że mogą zawsze liczyć na swojego ojca.
24: No powinien być na pewno troskliwy, musimy zawsze myśleć tak w sercu, że zawsze mamy na kogo liczyć. Powinien być taką głową rodziny i takim wzorem dla nas. Musi być wymagający, żeby nas to do czegoś zmuszało, żebyśmy się jakoś wychowali.
20: Wszystkim ojcom życzymy zdrowia, radości i wielu powodów do dumy ze swoich dzieci.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
25: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
20: Tyle Krzysztof Berenda. Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i słońce w zasadzie w pełnej krasie przed południem, natomiast czasami według prognoz możliwe dziś nad Wrocławiem lekkie zachmurzenie, natomiast zdecydowanie bez opadów deszczu, i generalnie Dzień Ojca powinien upływać w towarzystwie przewadze słońca z temperaturą maksymalną na poziomie 26 stopni Celsjusza, ciśnienie w miarę stabilne 1023 hektopaskale na wrocławskich barometrach.
0: Jak słyszeliśmy dzisiaj, pogodny wtorek przed nami, w ogóle cały tydzień pogodny, a nawet gorąco. Do tej pogody za oknem dokładamy pogodne dźwięki, czyli hity pełne energii. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. Teraz Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a za chwilkę zaśpiewa Robert Gawliński. Young money.

0: Holiday! Wakacje coraz bliżej, a jeżeli będą tak gorące jak ten tydzień, to wcale nie trzeba będzie jechać gdzieś w poszukiwaniu ciepła, lata, pogody i upałów, bo będziemy to wszystko mieć u nas. W ciągu najbliższych dni temperatura w Polsce może sięgnąć nawet 40 stopni. Przede wszystkim tyle mają pokazać termometry na zachodzie Polski, w okolicach Zgorzelca czy Jeleniej Góry. We Wrocławiu po sąsiedzku będzie blisko 40 stopni, zresztą taka temperatura grozi, to chyba odpowiednie słowo, grozi nam wszystkim. Nad morzem będzie najchłodniej pod koniec tygodnia do 36 na plusie. A gdyby tak tą temperaturę, to ciepło można było zmagazynować i wykorzystać zimą do ogrzewania, o, to byłby pomysł na Nagrodę Nobla.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, przypomnę, skwer Wrocławianek przez 3 dni od 26 do 28 czerwca, czyli od najbliższego piątku do soboty włącznie. No a teraz już te taneczne nuty. Ale Farben, Body Talk.

0: Enrique Iglesias zawsze brzmi wakacyjnie i plażowo, a jest w Europie taka jedna wyjątkowa plaża podzielona murem. Po jednej stronie muru mężczyźni, po drugiej stronie muru z plaży korzystają kobiety. To tradycja, która sięga już ponad 120 lat, ale w ostatni weekend doszło tam do awantury, bo pewna para włoskich turystów nie zgodziła się na taki podział, odmówiła rozdzielenia się, no i oczywiście jak to Włosi nakrzyczeli. A ja tak sobie myślę, ile wśród nas jest takich par, które chętnie dałyby się podzielić murem, żeby tylko od siebie odpocząć.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i Słońce w zasadzie w pełnej krasie przed południem, natomiast czasami według prognoz możliwe dziś nad Wrocławiem lekkie zachmurzenie, natomiast zdecydowanie bez opadów deszczu, no i generalnie Dzień Ojca powinien upływać w towarzystwie przewadze słońca z temperaturą maksymalną na poziomie 26 stopni Celsjusza, ciśnienie w miarę stabilne 1023 hektopaskale na wrocławskich barometrach.
1: Jest Radio Gra.

ale by się potańczyło. No i nic nie stoi na przeszkodzie. Można przy naszych hitach zawsze. Hity pełne energii w Radiu Gra. New Religion to Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli zadzieraliście głowę i patrzyliście, jak budują wieżę Quorum Tower, zastanawiając się, no ile oni jeszcze w górę pociągną, to można powiedzieć, że już skończyli. Już większa ta wieża nie będzie, ma 137 metrów i szluz, i wystarczy. Drapacz chmur osiągnął swoją planowaną wysokość. Także teraz to już mamy takie dwa. Nie tylko Sky Tower, teraz także Quorum Tower. Można powiedzieć, że ilość drapaczy chmur we Wrocławiu wzrosła o 100%.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
13: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
14: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
15: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Po reklamie.
17: Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty? Tak, zagramy za chwilę, ale teraz mamy 11, czyli pora na najnowszy raport.
18: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od długo wyczekiwanego remontu. Umowa podpisana, prace, czas, start. Wykonawca wchodzi na teren jednej z największych inwestycji realizowanych przez Miejską Spółkę Wrocławskie Mieszkania. Chodzi o podwórko przy ulicy Krzywej, które przejdzie kompleksową metamorfozę. Jej celem stworzenie nowoczesnej, zielonej przestrzeni o charakterze parku śródmiejskiego. Na powierzchni około 17 tysięcy metrów kwadratowych powstaną nowe strefy zieleni, wypoczynku, trzy wiaty rowerowe, trzy podziemne punkty gromadzenia odpadów oraz wydzielone miejsca na odpady wielkogabarytowe. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw, a dla aktywnych boisko wielofunkcyjne, a także plenerową siłownię. Wartość całej inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Prace potrwają 2 lata.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: We Wrocławiu powstaną kolejne mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adoptować do normalnego życia i aktywizować zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne.
20: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez Próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności. Czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
18: Powiedział Rafał Peroń z Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. W każdym z mieszkań zamieszkają od 2 do 3 osób, a pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z całego regionu dostały 70 milionów złotych na walkę z bezdomnością i ubóstwem. A teraz zmieniamy temat i ponownie na naszej antenie rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego ZUS-u Iwona Kowalska-Matis, która ostrzega mieszkańców m.in. Wrocławia przed oszustami. Przestępcy cały czas szukają nowych sposobów, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze i podszywają się pod ZUS.
21: No, na przykład dostają spreparowane SMS-y o niedopłatach, jakieś fałszywe programy emerytalne, oczywiście z linkiem do tegoż programu. Także oszustwa inwestycyjne, czyli pojawiają się jakieś fałszywe ogłoszenia w mediach społecznościowych, które zachęcają do jakichś projektów finansowych czy do oszczędności, ale i do takich sytuacji można zaliczyć także fakt, że czasami pojawiają się po prostu w domach, podając się za pracowników na przykład, no właśnie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
18: Pamiętajcie, podejrzane SMS-y podszywające się pod ZUS można zgłaszać. Wystarczy przesłać informację na darmowy numer 8080.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Europosłowie poparli przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej, czyli tak zwane wojskowe Schengen. Co to oznacza dla Polski?
1: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni.
18: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
18: Czasami lekko blednie, czasami mocniej przyświeca, ale dziś słońce generalnie potowarzyszy nam we Wrocławiu przez cały dzień. Zajdzie o 21.11. Do tego czasu wrocławskie termometry wskażą 26 stopni Celsjusza maksymalnie, a ciśnienie jeszcze w granicach 1023 hektopaskali, co pokazuje redakcyjny barometr Radia Gram, ale po południu odrobinę spadnie. Biometr utrzymywać się będzie w statusie korzystnego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Radiogram, Mariusz Pucyło, dzień dobry po 11. Przypominam, że dzisiaj, 23 czerwca, mamy Dzień Ojca, więc jeżeli wasz tata ma jakieś takie typowe powiedzonka typu o, kiedyś to było, albo ja w twoim wieku, to dzisiaj pozwólcie mu na to, bo kiedy jak nie w Dniu Ojca. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów, mamusie zresztą też. Pozostajemy w dobrym nastroju i gramy dalej. Teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Dzięki, że jesteście z nami.

0: Coś statusiowej playlisty to Santana w radiu gra. Wakacje coraz bliżej, a ja mam przed sobą listę najtańszych miast na taki letni city break w Europie. No wiadomo, że jak się jedzie na wakacje, to oczywiście każdy chce, żeby było fajnie, ale z drugiej strony, żeby z nas nie zdarli. Badanie, jak czytamy, uwzględnia koszt dwóch nocy w pokoju dwuosobowym w hotelu trzygwiazdkowym, do tego kolacja, przekąski, napoje, transport z lotniska i tak dalej. No i wyszło im, że w pierwszej trójce znalazły się Tirana w Albanii, 1300 zł mniej więcej, Bukareszt w Rumunii, jakieś 1270 i numer jeden w Europie to Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, około 1221 zł za dwudniowy city break w Europie. No ładnie, ładnie, ale wydaje mi się, że są tańsze miejsca. Sosnowiec, Otwock, Swarzędz, no i oczywiście Oleśnica.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

Waiting for Tonight i Jennifer Lopez w Radiu Gra. Dzisiaj naprawdę warto czekać na wieczór, bo dzisiaj na Bastionie Sakwowym kolejny koncert muzyczny. Dzisiaj koncert pod tytułem Muzyczny Rejs ze studiem 202, bo właśnie dzisiaj zabrzmią utwory twórców wrocławskiego studia 202. Prowadzącym koncert będzie Jerzy Skoczylas, a wśród gwiazd m.in. Anna Jurksztowicz i Zbigniew Zamachowski. Koncert jest bezpłatny, przypomnę jeszcze raz miejscówkę, piękne okoliczności przyrody, Bastion Sakwowy, początek o godzinie 18. Polecamy i gramy teraz Kygo.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Rod Stewart w Radiu Gra. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Śmiało można powiedzieć, że lato się rozkręca. Dla wielu osób smakiem lata są jagodzianki. No a media zwykle o tej porze roku sprawdzają, ile kosztują jagodzianki u Magdy Gessler, bo tam oczywiście najdrożej. Czy w tym roku tradycji staje się zadość? Tak, tegoroczne jagodzianki u Gesslerki są droższe niż rok temu. Za jedno takie ciacho trzeba zapłacić 38 zł. To jest o 4 zł więcej niż w ubiegłym roku. No ale na pewno też w tej jagodziance jest więcej jagód niż w zeszłym roku, prawda? Na pewno.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Czasami lekko blednie, czasami mocniej przyświeca, ale dziś słońce generalnie potowarzyszy nam we Wrocławiu przez cały dzień. Zajdzie o 21.11. Do tego czasu wrocławskie termometry wskażą 26 stopni Celsjusza maksymalnie, a ciśnienie jeszcze w granicach 1023 hektopaskali, co pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra, ale po południu odrobinę spadnie. Biometr utrzymywać się będzie w statusie korzystnego.
13: To jest Gra FM.

0: Zespół NA rozwija skrzydła, skrzydlate ręce w Radiu Gra, hity pełne energii, co mamy tam w zanadrzu, co zagramy po raporcie o 12:00, będzie między innymi Freddie Mercury, będzie też Urszula i wiele innych pogodnych przebojów. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: I już południe, we wtorek 23 czerwca, przed nami wszystkie najważniejsze wiadomości i najświeższa prognoza pogody.
17: Rafał Jędraszek, raport Radia Gra w Samopołudnie. Zaczynamy od zachodniej strony ulicy Żmigrodzkiej, gdzie na odcinku od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego planowana jest budowa nowej drogi dla rowerów. Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje właśnie otworzyła oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwa ich formalna weryfikacja, a projekt przewiduje powstanie dwukierunkowej trasy rowerowej o długości kilkuset metrów. Jednym z kluczowych elementów będzie przejazd rowerowy przez Żmigrodzką, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników jednośladów na tym ruchliwym odcinku. W ramach inwestycji przewidziano również działania proekologiczne. Wzdłuż nowej drogi zostaną posadzone nowe drzewa, które mają nie tylko upiększyć okolice, ale także poprawić jakość powietrza i zapewnić cień rowerzystom w upalne dni. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Dodajmy, że to już druga próba wykonania tej inwestycji. Poprzedni wykonawca, mimo przygotowania dokumentacji projektowej i wykonawczej, nie rozpoczął prac budowlanych. Umowa została więc rozwiązana.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
17: Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych, ponad 347 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych i setki milionów kontaktów z przekazem. Taką skalę osiągnęła w kraju debata wokół dezinformacji medycznej. Raport współprzygotowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pokazuje nie tylko, jakie fałszywe narracje dotyczące zdrowia pojawiają się najczęściej, ale także jak zmienił się ich charakter. Jak przyznaje Wioleta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Wrocławskiej Uczelni, dezinformacja medyczna jest bardzo niebezpieczna.
18: Przede wszystkim dlatego, że dezinformacja medyczna daje nam szybkie recepty i przepisy na to, w jaki sposób uzyskać efekt zdrowotny. Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych lub innych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia. To zazwyczaj nie działa, w związku z tym przerywanie z tego powodu leczenia długoterminowego jest złem.
17: Dodała Wioleta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego. W raporcie zmieniamy temat. Burze ustąpiły miejsca upałowi we Wrocławiu. Lato pełną parą, dziś do 26 stopni Celsjusza, ale jutro i pojutrze słupki rtęci mają już szybować nawet w okolice 30 kreski i ponad. Wrocławianie szukają więc ochłody przy fontannie multimedialnej, wokół której rozpościera się Park Szczetnicki i zacieniona pergola.
19: Co roku się czeka na lato.
20: Na spacery długie możemy wychodzić.
21: Właśnie widzę, że mają panie w rękach kiki do Nordic Walking,
20: tak.
21: Zgadza się?
20: Tak, tak.
21: Jaka trasa?
20: Tutaj po Parku Szczetnickim, co jeden park z tamtej strony i teraz tu przechodzimy. Także pełna trasa.
19: Już teraz kończymy, bo się robi coraz goręcej.
17: Usłyszała Martyna Czerwińska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przed uczniami ostatnie dni szkoły, w piątek odbiorą świadectwa. Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, gdy nie trzeba już walczyć o lepsze oceny.
22: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
23: Nic nie robimy na lekcjach.
22: Oddajemy książki.
24: Luźne lekcje są.
22: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
25: Fajniejsi, milsi.
22: No dokładnie.
23: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi. Nie ma co przychodzić.
17: A my oczywiście nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji. Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, na chwilę wstecz sięgając pamięcią, to przed południem słońce lekko się schowało we Wrocławiu, ale spokojnie, nie są to raczej chmury deszczowe. Dziś stolica Dolnego Śląska bez opadów, z temperaturą maksymalną w granicach 26 stopni Celsjusza i ciśnieniem, które jest powyżej normy. Lekko natomiast do wieczora spadnie, zatrzymując się na poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr raz słaby, raz umiarkowany, wciąż powiewa z zachodu.
0: Tak sobie myślę, że najlepszym prezentem na Dzień Ojca będzie tatę po prostu odwiedzić. To coś słodkiego też nie zaszkodzi. Dzisiaj 23 czerwca, imieniny świętują Wanda i Zenon. Wszystkiego najlepszego. Radio Gra, Mariusz Pucyło, Freddie Mercury.

0: Urszula i Malinowy Król, a dzisiaj urodziny świętuje król disco polo. Zenon Martyniuk kończy dzisiaj 57 lat.
1: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: Zenek ma dzisiaj nie tylko urodziny, ale także imieniny. Zenon Martyniuk, lat 57. Zinedine Zidane, legendarny francuski piłkarz, potem trener, ma 54 urodziny, a 51 lat świętuje Maciek Sztur. Jacy są urodzeni 23 czerwca? Bardzo sympatyczni i pogodni. Mają bardzo przyjemny charakter, więc miło się z nimi obcuje, czytamy w horoskopie. Wyróżniają się swoją wielką spostrzegawczością i przenikliwością. Mają też dobrą intuicję. Zaletą numer jeden jest pogoda ducha, natomiast jeżeli chodzi o wady, czasami bywają nieco próżni. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Mamy też muzyczny prezent. Za chwilę szóst. Only you.
2: Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: 1 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

hity pełne energii w Radiu Gra. To widać, słychać i czuć. Black Eyed Peas. Dzisiaj także sporo energii wieczorem, bo dzisiaj o 19:00 Betard Sparta Wrocław podejmie GZ Stal Gorzów, czyli nadrabiamy zaległości. Awizowany skład naszej drużyny wygląda następująco. Jacek Holder, Marcel Szymko, Paweł Przedpełski, Oskar Hatłas, Anders Thompson, Oskar Paluch i Adam Bednar za wszystkich. Już teraz trzymamy kciuki, a początek zawodów dzisiaj o 19:00.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Pryska w Radiu Gra. Dzisiaj 23 czerwca, Dzień Ojca, ale nie tylko tatusiowie mogą świętować, bo lista nietypowych świąt jest o wiele dłuższa. Dzisiaj mamy m.in. Dzień Olimpijski, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Służby Publicznej, a także Dzień Wędkarza, no i wędkarki oczywiście też. Pogoda dopisze wszystkim, co potwierdzimy za chwilę w najnowszej prognozie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: W taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, na chwilę wstecz sięgając pamięcią, to przed południem słońce lekko się schowało we Wrocławiu, ale spokojnie, nie są to raczej chmury deszczowe. Dziś stolica Dolnego Śląska bez opadów, z temperaturą maksymalną w granicach 26 stopni Celsjusza i ciśnieniem, które jest powyżej normy. Lekko natomiast do wieczora spadnie, zatrzymując się na poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr raz słaby, raz umiarkowany, wciąż powiewa z zachodu.
0: To jest Gra FM.

Dead Dance i Lady Gaga w Radiu Gra. Na mnie już pora, ja się odmeldowuję. Mariusz Pocyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Słyszymy się jutro po 9:00, a na koniec szampanem wznosimy toast za wszystkich tatusiów. Pod

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
13: 23 czerwca, mamy wtorek i godzinę 13 na zegarach. No to pora sprawdzić ten najnowszy raport.
14: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia melduje się przy mikrofonie. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra Wrocław. I na początek bilans policyjnej akcji alkohol i narkotyki. Funkcjonariusze Dolnośląskiej Drogówki przez tydzień kontrolowali kierowców na drogach w regionie. W efekcie, jak przekazał nam podkomisarz Paweł Noga, zatrzymano 68 kierujących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
15: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca, a policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 81 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie, niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
14: Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. A teraz o pieniądzach na wsparcie seniorów, jakie trafią do dolnośląskich gmin i powiatów. To prawie 6 milionów złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Wszystko w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY.
16: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy. Bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska.
14: Mówiła wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Teraz wracamy do tematu gigantycznej inwestycji pod Wrocławiem. W Miękini Tajwańczycy wybudują za miliardy park technologiczny. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone wczoraj podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie. A co to oznacza dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej? Odpowiedź na to pytanie poznała Martyna Czerwińska.
1: Na pewno dużo miejsc pracy. W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
14: Co ważne, projekt zakłada również rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz miejsce do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski. Takie informacje napływają z naszego MSZ-u. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego, udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanął pod znakiem zapytania. Czy to oznacza, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji? Posłuchajmy.
5: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję, trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
14: To był Jakub Rybski. -23 stopnie Celsjusza, tyle pokazały o godzinie 13 termometry we Wrocławiu, ale po południu temperatura jeszcze odrobinę wzrośnie do maksymalnie 25. Wtorek to kolejny piękny dzień lata w stolicy Dolnego Śląska, słoneczny i pogodny. I tak już będzie do końca dnia.
13: O 13 parę chwil, cześć, dzień dobry, zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Program Moje Miasto startuje właśnie teraz. Natalia Kawałek, dzień dobry raz jeszcze.

Relaksujemy się we wtorkowe popołudnie z takimi melodiami jak ta. To Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight w Radiu Gra Wrocław. I teraz nie wiem, czy mamy powód do relaksu. Niektórzy na pewno mają powód do dumy, chociaż być może tą informacją niektórych lekko zestresuje, bo uwaga, pojawił się najnowszy ranking najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ta sama, która prezentuje w ogóle wszystkie najlepsze uczelnie w Polsce, do tego najlepsze szkoły średnie, najlepsze podstawówki. No wiecie, gdzie najlepiej iść zdobywać swoją wiedzę i edukację? No i właśnie, jeżeli się rekrutujecie właśnie na uczelnie techniczne, to dobra informacja jest taka, że jeżeli złożyliście papiery na Politechnikę Warszawską, to dobry jest to wybór. To jest najlepsza uczelnia techniczna aktualnie w naszym kraju, ale myślę, że nie najgorsze mamy wieści dla tych, którzy wybierają się na Politechnikę Wrocławską, bo miejsce czwarte tuż za AGH krakowskim i Politechniką Gdańską, no tuż za podium, to nie brzmi wcale źle, tym bardziej, że sporo innych uczelni zostało za nami.

0: Teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

0: Klasyk, absolutny, jeżeli chodzi o takie wakacyjne, festiwalowe, elektroniczne brzmienia. Axwell i Ingrosso, More Than You Know w Radiu Gra Wrocław. To są hity, które dodają energii. A teraz myślę, że będzie coś o tych, którym energii nie trzeba, bo sami mają jej tyle, że mogliby się podzielić z nami. Uwaga, niebawem rusza wielka wyprawa maluchów. To wszystko dla dzieciaków będzie się działo. Będzie to, słuchajcie, wyprawa, która ruszy spod naszej wrocławskiej hali stulecia. Na trasie pojawi się 70 Fiatów 126P i przy okazji cała masa gwiazd. Będzie Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Krzysztof Diablo Włodarczyk czy Rezigiusz Rezi Wierzgoń, czyli to gość akurat z YouTube'a, z TikToka, Instagrama, być może go akurat kojarzycie. No ale właśnie, tych wszystkich ludzi będzie można spotkać na starcie u nas we Wrocławiu, a przy okazji można też wesprzeć zbiórkę, bo co ważne, jest to akcja charytatywna, która będzie wspierała dzieciaki, a trasa będzie długa, bo droga prowadzi przez Europę, przez całą Polskę. Cel szczytny, pomoc dzieciakom poszkodowanym w wypadkach drogowych, więc naprawdę piękna rzecz. Zalecam zerknąć właśnie na oficjalną stronę tej akcji, no i przede wszystkim na pod Halę Stulecia zaglądać już w najbliższą niedzielę, bo to właśnie wtedy ta wielka, piękna, maluchowa wyprawa ruszy w świat.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A dodam jeszcze, że przy Hali Stulecia będzie na was czekało całkiem sporo atrakcji, więc warto będzie tam zajrzeć. A teraz dajcie głośniej, to Dawid Podsiadło.

0: to Olivia Adams i Stranger, czyli ktoś obcy. Obca za chwilę na pewno nie będzie nam prognoza pogody, bo nasi dziennikarze za moment przedstawią nam najnowsze szczegóły, a ja mam dla Was za to szczegóły, co pojawi się tuż po prognozie pogody. No poczujemy lato jeszcze bardziej. Mamy je oficjalnie i w kalendarzach, i na termometrach zdecydowanie też. To jeszcze włoskie lato zawita na naszą playlistę. Italo Disco od The Colors. To już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: 23 stopnie Celsjusza, tyle pokazały o godzinie 13 termometry we Wrocławiu, ale po południu temperatura jeszcze odrobinę wzrośnie do maksymalnie 25. Wtorek to kolejny piękny dzień lata w stolicy Dolnego Śląska, słoneczny i pogodny. I tak już będzie do końca dnia.

0: To jedna z tych melodii, które podrzucamy wam na rozluźnienie, bo wiemy jak jest. Zresztą przyda się też trochę cienia, a w radiu jedyny cień, jaki możemy wam zorganizować, to chyba właśnie taki muzyczny. A jak rosną drzewa, to wiadomo, że i cień się pojawia. Lemon Tree, czyli drzewko cytrynowe od Fool's Garden. Takie piękne melodie tuż przed godziną 14 na naszej antenie. A teraz uwaga, tuż przed 14 przypominam, że jesteśmy w samym środku bardzo fajnej akcji Miasteczko Młodych Plus, czyli 3 dni bezpłatnych badań, warsztatów i wykładów dla seniorów. Mówię, jesteśmy w samym środku, bo wszystko zaczęło się wczoraj, ale jeszcze dzisiaj i jutro dużo dobrego, drodzy seniorzy, na was czeka. To jest, słuchajcie, przestrzeń otwarta, która zajmuje się zdrowiem, edukacją, aktywnością, a wszystko dzieje się na kampusie Uniwersytetu Medycznego przy Chałubińskiego u nas we Wrocławiu, a więc moi drodzy, tym bardziej zaglądajcie koniecznie. Polecam zajrzeć też na stronę właśnie tego wydarzenia, Miasteczko Młodych Plus, znajdziecie bez problemu w internecie, a ja co nieco jeszcze dzisiaj wam na ten temat podpowiem, więc bądźcie ze mną po 14, ale o 14 też bądźcie, bo już za chwilę ten najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: I co, zapisałeś się już na studia?
15: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
14: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
15: Brzmi jak miejsce dla mnie.
16: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
17: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
18: Wolę żyć w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
19: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
17: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
0: Zgodnie z obietnicą punktualnie o 14 mamy dla was najnowszy raport. Posłuchajcie.
21: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek Dolnośląski ZUS i ostrzeżenie przed oszustami. Przestępcy cały czas szukają nowych sposobów, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Dlatego regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim Iwona Kowalska-Matis ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i telefonami.
1: No, na przykład dostają spreparowane SMS-y o niedopłatach, jakieś fałszywe programy emerytalne, oczywiście z linkiem do tegoż programu, także oszustwa inwestycyjne, czyli pojawiają się jakieś fałszywe ogłoszenia w mediach społecznościowych, które zachęcają do jakichś projektów finansowych czy do oszczędności, ale i do takich sytuacji można zaliczyć także fakt, że czasami pojawiają się po prostu w domach, podając się za pracowników, na przykład, no właśnie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
21: Rzeczniczka przypomina też, że podejrzane SMS-y podszywające się pod ZUS można zgłaszać. Wystarczy przesłać informację na darmowy numer 8080.
2: Twoje sprawy.
21: W Dniu Taty dotarliśmy też do statystyk ZUS-u, które napawają dumą i optymizmem. Jak się okazuje, panowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Na Dolnym Śląsku z urlopu tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale tego roku 3 razy więcej ojców niż jeszcze rok temu. Badania pokazują też, że mężczyźni coraz bardziej są zaangażowani w wychowywanie pociech, co potwierdza pan Piotr, tata z Wrocławia.
22: Jakim jest pan tatą?
23: Wspaniałym, chociaż to jest pytanie do moich dzieci, ale wydaje mi się, że jestem okej.
22: Okay. Są obowiązki, których się pan boi?
23: Nie ma takich.
22: Zmienia pan pieluchy?
23: Akurat dzieci już wyrosły, ale zmieniałem, jak był ten etap.
22: Usypie pan do snu?
23: Z przyjemnością, naprawdę.
22: Czyta pan bajki?
23: Staram się, chociaż bardziej wymyślam swoje.
22: A lubi być pan tatą?
23: Bardzo. Przyjemnie mi się wraca do domu, wiedząc, że ktoś czeka, że rowery już czekają, że po prostu jest jakiś plan, wycieczka, naprawdę.
21: Z panem Piotrem rozmawiała Martyna Czerwińska. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz dobra informacja dla wszystkich szukających ochłody w stolicy Dolnego Śląska. Od soboty będą dostępne już wszystkie miejskie kąpieliska. Oprócz Morskiego Oka, Parku Glinianki i Pływalni Letniej Orbita, mieszkańcy będą mogli korzystać także z 2 bezpłatnych kąpielisk, Oporów i Królewiecka. Dla szukających ochłody w gorące dni wybór jest naprawdę spory. Czekają na was plaże, wodne atrakcje, boiska sportowe, strefy rekreacyjne i miejsca do rodzinnego wypoczynku. W Parku Glinianki można skorzystać m.in. z wodnego toru przeszkód, kajaków, rowerków wodnych, desek SUP czy wake parku. Na orbicie z kolei czekają leżaki, palmy i wakacyjne animacje dla najmłodszych. Bezpłatne kąpieliska Oporów i Królewiecka będą czynne codziennie pomiędzy 9 a 19, a na miejscu będą dyżurowali ratownicy.
2: Wiadomości Radia Gra.
21: Po intensywnych burzach do Polski wraca fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni. Jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
24: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
25: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne.
24: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
21: Dodajmy, że godzinę temu rozpoczęła się pilna odprawa rządu w związku z upałami, a więcej o pogodzie dla Wrocławia dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
21: Wtorkowa aura we Wrocławiu jest spod znaku łagodnego lata. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 25 stopni. W tej chwili słupki rtęci wskazują 23 kreskę nad zerem, a barometry 1022 hektopaskale. Po południu ciśnienie nieznacznie się obniży, ale bez szkody dla naszego samopoczucia. Ogólne warunki biometeo już do końca dnia pozostaną korzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: I to by było tyle od naszych dziennikarzy, przynajmniej na ten moment, ale spokojnie, jeszcze powrócą, jeszcze będą dla was szukać tych najważniejszych informacji. My tymczasem wracamy do grania. Męskie granie orkiestra na początek 14.

0: DJ Bobo w Radiu Gra Wrocław ze swoim chyba absolutnie największym klasykiem Chihuahua. To już za nami, tak jak i za nami trasa koncertowa DJ-a Bobo właśnie u nas w Polsce. Był w Trójmieście, był w Łodzi, był w Krakowie i to dosłownie w zeszłym tygodniu. Ale cóż, na pewno jeszcze wróci i to nieraz, bo on Polskę kocha, uwielbia tu koncertować i jak nie na Sylwestra, to w kolejnym roku na pewno też postawi na jakąś trasę koncertową, bo uwielbia do nas wracać. Jeżeli tylko pojawią się, słuchajcie, jakiekolwiek informacje na ten temat, to z całą pewnością usłyszycie to w Radiu Gra Wrocław. My tymczasem możemy cieszyć się nagraniami z koncertów, internet jest nimi zasypany, a jeżeli macie ochotę na nieco inne melodie, to spokojnie, zaraz też do grania wracamy. Kuban i Zalia z Kioto. To już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Koszyka Babes w Radiu Gra Wrocław, a ja pozwolę sobie zgodnie z obietnicą wrócić do tematu miasteczka Młodych Plus, czyli bezpłatnych badań, warsztatów i wykładów, które są przeznaczone dla seniorów naszych wrocławskich, ale jeżeli mamy tutaj jakichś przyjezdnych seniorów, to wszyscy jak najbardziej zaglądać mogą. Na początek polecam zaglądać na stronę internetową Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, bo tutaj znajdziecie pełny program miasteczka, ale też mapę i dowiecie się, co dokładnie się dzieje. Ja ze swojej strony podpowiadam, że dosłownie za chwilę rusza wykład, takie warsztaty przy okazji też na temat udaru. Jak się ten udar zdarzy, to co robić? Jakie są działania? No i co trzeba robić dalej? Później ważne tematy w tematyce kleszczowej, profilaktyka, właściwe postępowanie po ukąszeniu kleszcza, które ma ogromne znaczenie. To wszystko od 15. A do tego wszystkiego, moi drodzy, jeszcze trochę warsztatów nas czeka. Będą na przykład jutro warsztaty o cyberbezpieczeństwie, czy warsztaty z komunikacji. A to oczywiście nie wszystko, bo wystawcy też całą masę dobroci dla nas mają. Wstęp na wszystko jest wolny, więc zaglądajcie koniecznie na kampus Uniwersytetu Medycznego. No i na stronę Uniwersytetu Medycznego również polecamy zaglądać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz polecam dać nieco głośniej, bo humor wam się poprawi, to więcej niż pewne. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. To jest fajny numer.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: otary na jednej z dzikich plaż, jedna z najpiękniejszych wakacyjnych piosenek w polskiej naszej, słuchajcie, kolekcji muzycznych przebojów. Jeżeli chodzi właśnie o lato, o wakacje, to za moment będziemy sprawdzać, jak tam wakacyjna prognoza pogody. To najnowsze informacje już za parę chwil na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
6: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
7: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Wtorkowa aura we Wrocławiu jest spod znaku łagodnego lata. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 25 stopni. W tej chwili słupki rtęci wskazują 23 kreskę nad zerem, a barometr 1022 hektopaskale. Po południu ciśnienie nieznacznie się obniży, ale bez szkody dla naszego samopoczucia. Ogólne warunki biometeo już do końca dnia pozostaną korzystne.
6: To jest Gra FM.

gorące melodie, po to, żeby się dopasować do tego, co dzieje się za oknami, a przy okazji dopasować się trochę do tych emocji, które czekają nas dzisiaj wieczorem. Sparta, Wrocław, Stal, Gorzów. Dzisiaj taki mecz nas czeka na Stadionie Olimpijskim. No i moi drodzy, mamy oczywiście zorganizowaną tutaj komunikację miejską, żeby udało się dojechać bez większych przeszkód. Rzecz jest ważna, sprawa jest ważna, bo to jest mecz przeniesiony z 14 czerwca. No a naszym chłopakom na pewno przyda się wsparcie, więc zaglądajcie śmiało, a przy okazji rozglądajcie się za tramwajami. Tramwaj T3, specjalny tramwaj na to wydarzenie dowiezie Was bez problemu. Od 16.30 do 18.00 będzie kursował co 15 minut, a później o 21.00, jak już będzie po wszystkim, to co około 6 minut również kursować będzie. Więc jeżeli chcecie dojechać komunikacją miejską na to wydarzenie, nie ma najmniejszego problemu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Nasi dziennikarze powracają z kolejnym raportem. Jest 15. Posłuchajmy, co przygotowali.
16: Daniel Hawrylenia, jest 15. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu i reszcie kraju. Zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. Do 2028 roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław planuje oddać do użytku około 700 nowych mieszkań na wynajem. Miejska spółka pozyskała już na realizację tych inwestycji łącznie 275 milionów złotych dofinansowania. Aktualnie w przygotowaniu jest kilka dużych projektów mieszkaniowych. W Leśnicy trwa budowa inwestycji Leśnica 10. Już w lipcu rozpocznie się budowa 200 mieszkań na Brochowie. Na Nowych Żernikach planowanych jest kolejnych 149 lokali. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. W Praczach Odrzańskich przygotowywany jest przetarg na budowę kolejnych 184 mieszkań, a na Księżu Małym trwają prace projektowe nad kolejnymi 155 lokalami. Zainteresowanie mieszkaniami TBS we Wrocławiu nie słabnie. Na jedno ogłoszenie o najem zgłasza się średnio 30 chętnych. Po południu wracamy do nowego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji medycznej. Uczelnia prześledziła ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. Co z nich wynika? Według dr Doroty Sikory dezinformacja coraz bardziej przechodzi do lifestyle'u.
17: I to są takie narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D, no to są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake'i, AI, bo rzeczywiście szturmem zdobywa zasięgi i internet.
16: Odpowiedzią na problem z dezinformacją ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra FM, w którym teraz nowinka ze świata wrocławskiej kultury. Z okazji premiery trzeciego sezonu produkcji 1670 we Wrocławiu zostanie zaprezentowana Panorama 1670, monumentalne, ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o dokładnie 1670 mm. Obraz zagości w hali stulecia między 5 a 23 sierpnia. Panoramiczne dzieło malarskie przeniesie widzów w pełną humoru i ukrytych znaczeń podróż przez wszystkie trzy sezony serialu 1670, satyry na Sarmatów, której głównym bohaterem jest szlachcic Jan Paweł Adamczewski, współwłaściciel wsi Adamczycha. Obrazowi towarzyszyć będzie wystawa poświęcona kulisom produkcji Netflixa. Od 26 czerwca będzie można aplikować o darmowy bilet na to wydarzenie za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. A 5 sierpnia to nie tylko dzień prezentacji obrazu, ale także dzień, gdy na Netflixie ukaże się trzeci sezon serialu 1670.
0: Wiadomości Radia Gra.
16: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za co miałyby być te dymisje? Posłuchajmy.
14: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
18: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
14: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
16: Tyle Krzysztof Berenda. W Radiu Gra pora na popołudniowy raport sportowy. Były młodzieżowy reprezentant Ukrainy Bogdan Wiunek jest kandydatem do wzmocnienia ekipy piłkarskiego Śląska Wrocław w nadchodzącym sezonie. 24-latkowi kończy się dwuletni kontrakt z Lechią Gdańsk i wciąż jest w kręgu zainteresowań Śląska, lecz nie na takich warunkach, jakich obecnie oczekuje on i jego klub. Jak ustaliła Gazeta Wrocławska, jest szansa, że temat wróci później, nawet kilka kolejek po rozpoczęciu sezonu, jeżeli Ukrainiec do tego czasu nie zmieni pracodawcy. Obecnie nie jest on priorytetem transferowym WKS-u. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, jak czytamy, Śląsk Wrocław w najbliższych dniach nie dokona kolejnych wzmocnień. Drużyna w obecnym składzie rozpoczęła przygotowania i ma grać w sparingach. Kolejne ruchy mają być uzależnione od tego, jak wyglądać będzie zespół w obecnym kształcie. Niebo nad Wrocławiem delikatnie zachmurzone, ale to zmieni się jeszcze tego popołudnia i będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie termometry pokażą dziś 25. kreskę nad zerem. Na razie mamy 23 na plusie, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie późnym popołudniem odrobinę się zmniejszy.
15: Parę minut po 15 po naszym raporcie, czyli tak, wracamy do grania. Podrzucę wam jeszcze kilka propozycji, jak dobrze spędzić to dzisiejsze albo i kolejne popołudnie. I co? I może jeszcze jakaś kawa do tego? Do kawy? Jak najbardziej zachęcam. Ale zachęcam też, żeby nieco podgłośnić, bo rozbudzać was będzie. Na początek 15 fantastyczny głos to Rod Stewart w Radiu Gra Wrocław.

0: muzycznie może być i nieprawda, ale jeżeli chodzi o informacje, które wam podajemy, sama prawda, moi drodzy, zero ściem. Ania Dąbrowska w remiksie Gromiego Nieprawda w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, ostrzeżenie, przestrzegamy wszystkich kierowców, którzy jeżdżą nie do końca bezpiecznie i łapią punkty karne, jakby je można było wymienić na jakąś fajną maskotkę na stacji paliw, a niestety trzeba to, co tu dużo mówić, wymienić bardzo często po prostu na kolejny kurs prawa jazdy, który do tej pory w sytuacji takiej, no właśnie, reedukacyjnej, kurs kosztował 500 zł, a teraz uwaga, od jutra cena wzrośnie i to bardzo wzrośnie, pięciokrotnie, 2,5 tysiąca złotych trzeba będzie właśnie za taki kurs reedukacyjny zapłacić. Także moi drodzy, podpowiadam, jeszcze bardziej nie opłaca się jeździć na punkty. Bez punktów tak, z punktami niekoniecznie.
1: Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest...

0: Grupa Komodo, hity pełne energii, I Just Died in Your Arms za nami. Jeszcze będziemy wam tej energii dorzucali do pieca zwanego wtorkowym popołudniem, a tymczasem propozycja właśnie na dzisiejsze popołudnie, jeżeli macie trochę wolnego czasu i chcielibyście się zaznajomić z taką lokalną sztuką, no to podpowiadam, godzina 17, otwarte pracownie plastyczne imienia Eugeniusza Geperta. Tutaj warto dzisiaj zaglądać, bo czeka nas koniec sezonu artystycznego i wernisaż właśnie od godziny 17. I teraz uwaga, nic za to nie płacicie, po prostu zaglądacie, odkrywacie, doświadczacie, a fajnie jest się później tym wszystkim jeszcze podzielić, zrobić zdjęcie, podać dalej, pokazać, przekazać dobre słowo, bo kto wie, może jeszcze więcej osób tutaj będzie zaglądać. A więc zaglądajcie, to jest Ruska 46C. Znajdziecie to miejsce, mam nadzieję, bez większego problemu, od 17 warto tam zaglądać, a to jest dobra okazja, żeby zobaczyć, jak wiele może wydarzyć się w tym niezwykłym miejscu, w tej pięknej pracowni, gdzie ciekawość spotyka się z wyobraźnią. No śmiało, zaglądajcie i dajcie się ponieść sztuce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A właśnie, w tematach ewentualnych niedoborów energetycznych już dowozimy Justin Bieber, Nicki Minaj.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Płynie w nas gorąca krew, oczywiście z całą pewnością. Grupa Blime wie, jaka pogoda jest za oknami i co nam się szykuje w najbliższych dniach. Ale o szczegółach już nie muzycznie, a prostymi słowy będą dzielić się nasi dziennikarze. Za parę chwil to najnowsza prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie, posłuchajcie, co nas czeka we Wrocławiu.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.
21: Niebo nad Wrocławiem delikatnie zachmurzone, ale to zmieni się jeszcze tego popołudnia i będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie termometry pokażą dziś 25 kreskę nad zerem. Na razie mamy 23 na plusie, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie późnym popołudniem odrobina się zmniejszy.
22: To jest Radio Gra.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Dystansem zbliżamy się do 18 i właśnie dzisiaj na godzinę 18 macie zaproszenie od miasta na to, żeby wybrać się w muzyczny rejs ze Studiem 202, czyli na wrocławski Bastion Piosenki 2026. Dzisiaj zaglądajcie do Bastionu Sakwowego na godzinę 18, bo jest to okazja do tego, żeby usłyszeć najpiękniejsze piosenki z Wrocławiem związane. Na przykład wrocławska piosenka, czyli słynne wrocławskie tramwaje, Neony Wrocławia, My Wrocławianie i jeszcze wiele, wiele innych. Fantastyczna ekipa artystów zbiera się po to, żeby dzisiaj dla nas przepięknie pośpiewać, więc zaglądajcie śmiało. Bastion Sakwowy, 18. Nie musicie mieć biletów, za nic nie płacicie, po prostu zaglądacie, siadacie i upajacie się tymi pięknymi dźwiękami. Muzyczny Bastion to już dzisiaj o 18.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Kaufland jest
3: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kaufland jest fresh.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: I jest punktualnie 16. Nasi dziennikarze również punktualni i w ich imieniu zapraszam na ten najnowszy raport.
7: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Jest ostrzeżenie dla części województwa dolnośląskiego w związku z nadchodzącą falą upałów. Temperatura może wynieść nawet 34 stopnie Celsjusza.
8: Od środy 24 czerwca od godziny 13 do piątku 26 czerwca do godziny 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla następujących

0: powiatów bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, wołowskiego oraz dla Legnicy. W czasie trwania tego ostrzeżenia prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni.
1: To był rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski, a więcej o pogodzie dla Wrocławia jak zawsze po raporcie.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W stolicy Dolnego Śląska powstaną kolejne mieszkania treningowe dla bezdomnych. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adaptować do normalnego życia i aktywizować zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne, mówi Radiu Gra Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Alberta we Wrocławiu.
3: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez Próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
1: W każdym z mieszkań zamieszkają 2-3 osoby. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska dostały 70 milionów na walkę z bezdomnością i ubóstwem. A w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY do dolnośląskich gmin i powiatów trafi w sumie ponad 5,5 miliona złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Na co dokładnie można przeznaczyć te środki, wyjaśnia wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
4: Tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki.
1: Dodajmy, że wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Co jeszcze wynika z oświadczenia? Posłuchajmy.
5: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
1: Tyle Jakub Rybski. Fala upałów zbliża się też do Wrocławia. Od czwartku do połowy przyszłego tygodnia temperatura w dzień nie spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza, a w weekend termometry mogą pokazać nawet 39 kreskę nad zerem. Do tego czasu aura we Wrocławiu będzie spod znaku łagodnego lata. Dziś jeszcze maksymalnie 26, a jutro 28 na plusie.
6: Wszyscy, mam nadzieję, usłyszeli wszystko, co ważne w naszym raporcie, a teraz usłyszycie kilka fantastycznych, energetycznych i rozbrajająco relaksujących numerów. Z tym kawałkiem z całą pewnością poczujecie relaks. Kygo, Khalid i Griffin, to oni grać już będą, a ja się witam, Natalia Kawałek. Dzień dobry.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Radio Gra FM.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: ABBA z klasykiem wjechała w Radiu Gra Wrocław. Gimi, gimi, gimi. I co ja wam mogę dać? Obietnicę, że za chwilę wracamy do grania, to z całą pewnością, ale dam wam też całkiem niezłą prognozę. Co prawda nie dla Wrocławia, ale nad Bałtykiem. Słuchajcie, przed nami jodowe apogeum. 25 czerwca, czyli już w najbliższy czwartek będziemy mieli właśnie takie jodowe apogeum. Wtedy spodziewamy się sztormu, a jak jest sztorm, no to wiadomo, że wtedy dużo lepiej się oddycha i dużo lepiej, dużo więcej tego jodu się pojawia, więc jeżeli czujecie, że was łapie jakaś taka chrypka, to może warto się zastanowić, czy by nad to nasze piękne polskie morze się nie wybrać. Szczególnie, że no wiecie, sami czujecie, jaka temperatura jest u nas, a możecie się domyślać, że nad polskim morzem, no to jak zawsze, jest chociaż troszeczkę chłodniej.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Cyndi Lauper o tym, że dziewczyny chcą się po prostu dobrze bawić i coś w tym jest zazwyczaj, no nie, dobra, nie zazwyczaj, ale czasem, tylko o to nam chodzi. Tymczasem, jeżeli wy chcecie się dobrze bawić dzisiaj wieczorem oglądając mecz, szukacie fajnej ekipy i szukacie fajnego miejsca, gdzie będzie można się pobawić, no to mam dla was propozycję Salsa After Work, czyli dom handlowy Renoma. Tutaj zaglądacie dzisiaj na godzinę 19. Jak zresztą co wtorek uczycie się podstawowych kroków salsy, łapiecie to w godzinkę, a później do północy możecie wypróbować nowo nauczonych się umiejętności. To wszystko w PD-cie.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Trochę folkowego grania podrzucamy pod tę pogodę. To się komponuje wszystko idealnie. Of Monsters and Men Little Talks to za nami, a przed nami trochę elektroniki. Poczujecie się jak na imprezie plażowej. Będzie David Guetta, będzie też Pitbull. Koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Fala upałów zbliża się też do Wrocławia. Od czwartku do połowy przyszłego tygodnia temperatura w dzień nie spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza, a w weekend termometry mogą pokazać nawet 39 kreskę nad zerem. Do tego czasu aura we Wrocławiu będzie spod znaku łagodnego lata. Dziś jeszcze maksymalnie 26, a jutro 28 na plusie.
9: To jest Gra FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po prostu. Być może dacie się porwać. Kto wie, don't talk, just kiss. To już teraz w Radiu Gra Wrocław.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Godzina 17, mamy dla Was kolejny raport. Posłuchajcie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu, a za chwilę prognoza pogody.
4: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od zmian dla kierowców i pasażerów MPK Wrocław. W sobotę rozpocznie się modernizacja torowiska na ulicy Trzebnickiej. W planach jest przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej, a prace zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie, który potrwa do 16 lipca, ruch kołowy na Trzebnickiej będzie utrzymany po jednym pasie w każdym kierunku. Skrzyżowania Kleczkowska-Trzebnicka i Trzebnicka-Zakładowa będą funkcjonować we wszystkich relacjach. Zmiana nastąpi na ulicy Kraszewskiego. Będzie można z niej skręcić tylko w prawo w kierunku centrum. Nie będzie możliwości skrętu z Kraszewskiego w kierunku mostów Trzebnickich, a przejście dla pieszych będzie wyznaczone przez plac budowy. Zmiany w komunikacji zbiorowej natomiast obejmą tramwaje linii 1, 7 i 8. 1 i 7 w obu kierunkach pojadą przez plac Staszica, Rejmonta, most Osobowicki, Bałtycką do Żmigrodzkiej. 8 przez mosty Warszawskie, Kromera, Toruńską i Kwidzyńską na Kowale.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Do Wrocławia dotarł pierwszy z 21 zamówionych elektrycznych autobusów Mercedes e-Citaro. Odbiór nowych pojazdów zbiegł się z podpisaniem umowy na zakup kolejnych 20 autobusów tej marki, 5 w zamówieniu podstawowym oraz 15 w ramach prawa opcji. Wartość nowego kontraktu przekracza 91 milionów złotych i obejmuje również rozbudowę infrastruktury ładowania. Nowe Mercedesy wyposażono w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowców, a także defibrylatory AED. Po zakończeniu testów autobusy będą sukcesywnie wyjeżdżać na ulicę Wrocławia, obsługując m.in. połączenia z lotniskiem. Kolejne 20 elektrycznych Mercedesów e-Citaro z najnowszego zamówienia ma pojawić się na ulicach Wrocławia wiosną 2028 roku. W popołudniowym raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu, wynika z danych ZUS. Z zasiłku tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale roku 64 tysiące tatusiów, blisko 3 razy więcej niż rok temu. Nauczycielka z Wrocławia, pani Kasia, mówi Radiu Gra, że tatusiowie są coraz bardziej zaangażowani w szkolne życie swoich pociech.
6: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
4: A mali wrocławianie bardzo to doceniają.
7: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
8: Za co ty kochasz swojego tatusia?
9: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
10: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
11: Najczęściej bawimy się Lego.
4: W dniu taty jeszcze raz moc uścisków od ekipy Radia Gra.
5: www.radiogra.pl.
4: W raporcie z kraju o 17 przypominamy kierowcom, że jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej niż do tej pory, czyli 2,5 tysiąca zamiast 500. Posłuchajcie, kogo dotyczy ta zmiana.
12: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
4: To był Michał Radkowski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Do końca dnia temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-25 stopni Celsjusza. Nadal będzie słonecznie i pogodnie, z ciśnieniem rzędu 1020 hektopaskali. W nocy minimalnie 15 na plusie i pogodnie, a jutro w najcieplejszym momencie termometry pokażą 28 kreskę nad zerem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Po 17.

parę chwil. Cześć, to dzień dobry, to cały czas Natalia Kawałek i cały czas Radio Gra Wrocław. No i hity, pełne energii, mam dla Was kolejną porcję. I na dobry początek George Harrison. Polecam dać trochę

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Gdzie dzisiaj wieczorem mogłoby was zawiać, przywiać, to mam pewną propozycję. Nic za to nie płacicie, a możecie bawić się pięknie i to w fajnych okolicznościach przyrody, bo dzisiaj o godzinie 20 macie zaproszenie na zachód słońca. Marina Kleczków i tutaj Jazzy Sunsets jak co wtorek są organizowane w czerwcu właśnie od godziny 20, a więc zaglądacie na koncert jazzowy o zachodzie słońca. No słuchajcie, to jest piękne połączenie. Wyjątkowa sceneria nad Odrą, no i piękna muzyka. Myślę, że lepszej opcji na dzisiejszy wieczór nie znajdziecie. Zaglądajcie, pamiętajcie, biletów nie potrzebujecie. Po prostu przychodzicie, słuchacie muzyki i bawicie się doskonale. No i oczywiście zerkacie jeszcze na fantastyczny zachód słońca. Lepiej być nie może.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe w Radiu Gra Wrocław, ale spokojnie, kochani, wy nigdzie dzwonić nie musicie, to my jesteśmy tutaj dla was i już za chwilę podrzucimy te najnowsze informacje pogodowe, po nich zaraz zagra Rihanna, więc to będzie naprawdę dobra końcówka popołudnia, koniecznie zostańcie.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Po reklamie.
5: Do końca dnia temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 22-25 stopni Celsjusza. Nadal będzie słonecznie i pogodnie z ciśnieniem rzędu 1020 hektopaskali. W nocy minimalnie 15 na plusie i pogodnie, a jutro w najcieplejszym momencie termometry pokażą 28 kreskę nad zerem.
6: To jest Gra FM.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: Może faktycznie tak jak w tym numerze życie jest trochę jak wodospad, ale umówmy się, w takie dni jak ten, to wodospad by nam się po prostu gdzieś we Wrocławiu przydał. Jeżeli potrzebujecie ochłodzenia, dobra informacja jest taka, że z każdą chwilą będzie się robiło trochę chłodniej i ta gorsza, że jutro też będą upały u nas w mieście, ale spokojnie, jakoś się z tego wygrzebiemy, jakoś to wszystko przetrwamy. Ja też gratuluję wam, bo przetrwaliśmy wtorek, a przed nami wtorkowy wieczór. Zostawiam was w dobrym towarzystwie, żegnam się i polecam na jutro. Natalia Kawałek, dzięki piękne, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek ostrzeżenie przed oszustami od dolnośląskiego ZUS-u. Przestępcy cały czas szukają nowych sposobów, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Dlatego Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim, ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i telefonami.
14: My nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z nami odbywa się tylko z tymi osobami, które mają aktywne konto na swoim portalu PUE i same taką formę kontaktu z nami wybrały. Jeden z naszych klientów wykazał się naprawdę wyjątkową i wręcz wzorową czujnością, bo gdy dostał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomo portalu ZUS, zamiast kliknąć ten odnośnik, przyszedł do nas.
13: Podejrzane SMS-y podszywające się pod ZUS można też zgłaszać poprzez darmowy numer 80 80.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Rusza jedna z największych inwestycji realizowanych przez miejską spółkę Wrocławskie Mieszkania. Podwórko przy ulicy Krzywej przejdzie kompleksową metamorfozę, której celem jest stworzenie nowoczesnej, zielonej przestrzeni o charakterze parku śródmiejskiego. Wrocławskie Mieszkania podpisały już umowę z wykonawcą, a przekazanie terenu budowy zaplanowano na ten tydzień. Na powierzchni około 17 tysięcy metrów kwadratowych powstaną nowe strefy zieleni i wypoczynku, 3 wiaty rowerowe, 3 podziemne punkty gromadzenia odpadów oraz wydzielone miejsca na odpady wielkogabarytowe. Dla najmłodszych przewidziano place zabaw, a dla aktywnych boisko wielofunkcyjne i siłownię plenerową. Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Prace potrwają około 2 lat. Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. W popołudniowym raporcie Radia Gra Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z nowym raportem o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego, dezinformacja przyjmuje różne formy.
2: Poradniki typu trzy sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo trzy sposoby na odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego. Oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
13: Odpowiedzią na ten problem ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Noc w stolicy Dolnego Śląska będzie pogodna i ciepła z temperaturą minimalną oscylującą wokół 15 stopni Celsjusza. Jutro będzie równie pogodnie, bez opadów i burz i nieco cieplej do 28 stopni. Upały zaczną się w czwartek i zostaną u nas do połowy przyszłego tygodnia. W tym czasie temperatura w dzień będzie dochodzić do nawet 38 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, to Jan pogodą rolników nagrodzi, jak mówiły nasze babcie. I tak, i Wanda, i Jan też ma dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra. No to na świętowanie taka wersja przeboju Stevie'ego Wondera. I just called to say I love you.

Pet Shop Boys zrobili kiedyś piosenkę o tym, co dzieje się na przedmieściach, na brytyjskich przedmieściach, ale można słuchać także u nas na przedmieściach, gdziekolwiek jesteście o tej porze z Radiem Gra. To był naprawdę świetny klasyk z naszego gramofonu. Nie zabraknie jeszcze takich, ale teraz Dawid Podsiadło i jego ostatnie dzieło, którego słuchamy przed wakacjami, czyli

Kolejny winylowy klasyk w Radiu Gra, Kool & The Gang w słynnym Celebration z przypomnieniem o słynnym producencie, który odszedł, to smutna wiadomość w świecie muzyki, odszedł legendarny producent Clive Davis, zmarł w wieku 94 lat, zaczynał oczywiście swoją muzyczną karierę z gwiazdami w Nowym Jorku, to on odkrył Janis Joplin, widząc ją po raz pierwszy na scenie, wspierał także Aretę Franklin, stał za karierą Dionne Warwick, Whitney Houston, Patti Smith, a nawet Mariah Carey. Może zawdzięczać swoje największe sukcesy właśnie temu gościowi, Clive Davis, człowiek legenda. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę DJ, no jeszcze nie legenda, ale bardzo go lubimy i gramy z przyjemnością. Czeka Airbox i jego Graceland.

Okej, okay. Jeszcze tylko środa i czwartek i dzieci wybiegną ze szkoły, elektryczne gitary. No i co wtedy? Ja wiem, niektórzy to już czekają, tak. Niektórzy rodzice to już czekają, kiedy znowu będzie 1 września. Ale słuchajcie, będzie naprawdę fajnie, będzie sporo słońca, no lato przed nami, plaża może, albo spacery do lasu chociaż, lody i muzyka. Teraz nasza słoneczna nowość. Na wakacje z Radiem Gra. A jak wakacje, to także house'y i afrohouse'y, czyli mieszanka takich house'owych bitów z afrykańskimi rytmami, a mistrzem tego gatunku jest Shimza, który tutaj w duecie z Arko. Polecam wam naszą nowość Fire Fire.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Po reklamie.
12: Noc w stolicy Dolnego Śląska będzie pogodna i ciepła, z temperaturą minimalną oscylującą wokół 15 stopni Celsjusza. Jutro będzie równie pogodnie, bez opadów i burz i nieco cieplej, do 28 stopni. Upały zaczną się w czwartek i zostaną u nas do połowy przyszłego tygodnia. W tym czasie temperatura w dzień będzie dochodzić do nawet 38 stopni Celsjusza.
13: To jest Gra FM.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Sofia Carson, jej Love is a Name.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Cool Me Down, tak na schłodzenie, okej. Gromi i legendarna piosenkarka, czyli Ina. A jeśli chodzi o chłodzenie, no to we Francji mają problem z chłodzeniem. U nas też ostatnio zrobiło się cieplej, ale we Francji to jest rekordowo gorąco. Temperatury sięgają 40 stopni, w słońcu to nawet lekko powyżej. Nawet zaczyna brakować prądu w Paryżu. Z tego też powodu zespół Iron Maiden musiał odwołać swój heavy metalowy, mega rockowy koncert w Paryżu, bo po prostu zabrakło prądu. Trzymajmy kciuki, żeby wytrzymali. Nawet jeżeli nie będą mieli klimatyzacji. No to otwieramy okna i wietrzymy i słuchamy, jak śpiewa Kyra. Za chwilę Sałę. Wrócimy też do muzyki CC Catch.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Wielkie Love, o wielkiej miłości był to hicior, historia od grupy Roxette. Może kiedyś będzie także ich filmowa historia, może powstanie taka biografia i historia całego zespołu. To dość popularne produkcje. Madonna miała mieć swoją filmową biografię. Mówiło się o tym już od kilku lat. Wybrano nawet aktorkę rzeczywiście podobną do Madonny. Miała ją zagrać Julia Garner, którą możecie kojarzyć na przykład z rewelacyjnego serialu Ozark, ale okazuje się, że wytwórnia Madonny nie chciała dać aż tylu dolarów na produkcję. Madonna stwierdziła, że przecież miała wielką karierę, tak więc musi mieć duży budżet. Jak na razie projekt jest wstrzymany, ale bardzo możliwe, że Madonna sama sfinansuje swoją biografię. Będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość. Dawid Podsiadło już na wakacje. Jego Na Błysk.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Radio Gra FM.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Przecież Michael Jackson i to na listy przebojów. Okazuje się, że Król Popu wciąż jest numerem jeden, także po jego filmowej biografii w rolę Króla Popu wcielił się przecież rewelacyjnie jego siostrzeniec. I za chwilę u nas w radiu gra Król Popu Michael Jackson w niezapomnianym energetycznym The Way You Make Me Feel.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakup.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Jak spędzić i jak wygląda lato w mieście? O tym zaśpiewał kiedyś Joe Cocker i jego niezapomniane Summer in the City. Jeszcze tylko środa, czwartek, no i zaczynamy wakacje. Przemek Grybowski, dziękuję za spotkanie dzisiaj. Słyszymy się po godzinach, także jutro będą hiciory, nowości i klasyki również. Środa, godzina 18. Miłego wieczoru, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z nowym raportem o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Violetta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego, dezinformacja przyjmuje różne formy.
1: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ wszystkie, może nie wszystkie, ale duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną. Te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Ekostraż szuka nowych wolontariuszy. Opcji jest kilka. Można pomagać w opiece nad psami i kotami, ale również przy organizacji eventów, przy pracach remontowych albo jako kierowca. Na początku każdy wolontariusz musi też przejść szkolenie. Więcej Katarzyna Szakowska z Ekostraży.
1: Musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną. Jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną. U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Wystarczy wejść na stronę Ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc. I w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem. Składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza. Są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.

0: pieniądze na wsparcie seniorów trafią do dolnośląskich gmin i powiatów. To w sumie ponad 5 milionów złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. O szczegółach wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
1: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy. Bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety.

0: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
5: Pod Wrocławiem powstanie gigantyczna inwestycja. Tajwańczycy wybudują w Miękini park technologiczny za miliardy. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone podczas targów Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
7: W parku technologicznym zatrudnienie ma znaleźć nawet 40 tysięcy osób na różnych szczeblach. To ma być jeden z największych ośrodków nowych technologii w Europie. Koncern TIMA zrzesza ponad 3 tysiące firm sektora elektrycznego i elektronicznego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek, która otworzy fabrykę pod Wrocławiem, ma być Focon, która produkuje podzespoły dla takich gigantów jak Apple, Sony czy Intel.
5: Informacje na ten temat zebrała Martyna Czerwińska.
6: www.radiogra.pl.
5: 68 kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. To bilans akcji Alkohol i Narkotyki, jaką przez tydzień prowadziła Dolnośląska Drogówka na drogach w naszym regionie. Szczegółami podzielił się z nami we wtorek podkomisarz Paweł Noga.
8: Akcja trwała od 15 do 21 czerwca, a policjanci w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań 81 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie, niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
5: Przypomnijmy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi karą nawet 3 lat pozbawienia wolności. Ponad 32 tysiące publikacji w mediach tradycyjnych i blisko 350 tysięcy wpisów w mediach społecznościowych od początku roku do połowy maja. We wtorek mówiliśmy szerzej na temat najnowszego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji medycznej. Zdrowotne fake newsy to aktualnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Jak mówi Wioletta Samborska, dyrektor Centrum Odkryć Medycznych, dezinformacja przyjmuje różne formy.
9: Jak myślimy o dezinformacji, to zazwyczaj myślimy o teoriach spiskowych, czasami o 5G, o środowisku. Natomiast to, co bardzo mocno wykazał nasz raport, że dezinformacja tak troszkę bocznymi drzwiami wchodzi do naszego codziennego życia, do głównego nurtu, ponieważ wszystkie, może nie wszystkie, ale duża część lifestyle'owych treści są właśnie dezinformacją medyczną. Te oczywiście zdrowotne. Poradniki typu 3 sposoby naturalne na to, żeby zlikwidować migrenę, albo 3 sposoby na odkwaszenie organizmu, wykorzystanie lewoskrętnej witaminy C lub witaminy D do leczenia onkologicznego oraz inne historie tego typu, czyli proste porady, szybki efekt w teorii. Gdyby medycyna miała panaceum na wszystkie nasze choroby, to nie byłoby problemu z naszym zdrowiem i wszyscy bylibyśmy w idealnym zdrowiu.
5: Fałszywy przekaz coraz częściej zaczyna się od pozornie niewinnej porady. Raport wykazał, że wiele fake newsów dotyczy teorii żywieniowych.
9: Wszystkie treści dotyczące teorii żywieniowych. Myślę, że to jest istotne, że cud diety w praktyce nie istnieją, natomiast cud diety bardzo często prowadzą do, w jakiś sposób do wyniszczenia, do zniszczenia organizmu. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście się odchudzać, to postarajmy się skorzystać z medycznych ekspertów i ekspertek, a niekoniecznie z porad influencerskich.
4: Możemy tutaj podać jakiś przykład takich diet, które powiedzmy trendują?
9: Diety keto, które faktycznie nawet gdzieś tam się trafiła zjedzona kostka masła, która mówi o tłuszczu, który na tym keto powinno się spożywać.
5: Zapytaliśmy też, dlaczego dezinformacja medyczna jest niebezpieczna.
9: Przede wszystkim dlatego, że dezinformacja medyczna daje nam szybkie recepty i przepisy na to, w jaki sposób uzyskać efekt zdrowotny. Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych lub innych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa. To zazwyczaj nie działa, w związku z tym przerywanie z tego powodu leczenia długoterminowego jest złem.
5: Odpowiedzią na ten problem ma być powstające przy Uniwersytecie Medycznym Centrum Odkryć Medycznych. Jego rolą będzie edukowanie i wzmacnianie odporności na manipulacje.
6: O tym się mówi we Wrocławiu.
5: We Wrocławiu powstaną kolejne mieszkania treningowe dla bezdomnych. To lokale przejściowe. Osoby bez dachu nad głową będą pod okiem specjalistów uczyć się adaptować do normalnego życia i aktywizować zawodowo. Kiedy osiągną gotowość, będą się mogli starać o mieszkania komunalne, tłumaczy Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Brata Alberta we Wrocławiu.
10: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez Próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg, to jest taki element. Drzwi po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
5: W każdym z mieszkań zamieszkają 2-3 osoby. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać dzięki unijnemu programowi. Gminy i organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska dostały 70 milionów na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Do dolnośląskich gmin i powiatów trafią też pieniądze na wsparcie seniorów. To w sumie 5,5 miliona złotych na utworzenie, wyposażenie lub zapewnienie funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia seniorów oraz aktywizację osób starszych. Wszystko w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY.
11: Ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy, bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska.
5: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Sprawdziliśmy też, na co można przeznaczyć te środki.
11: Mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów.
5: Dodajmy, że wsparcie otrzymały w sumie 73 jednostki z naszego województwa.
6: Twoje sprawy.
5: Ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Wynika z danych ZUS. Z zasiłku tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale roku 64 tysiące tatusiów. Blisko 3 razy więcej niż rok temu. Nauczycielka z Wrocławia, pani Kasia, mówi Radiu Gra, że tatusiowie są coraz bardziej zaangażowani w szkolne życie swoich pociech.
12: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
7: To dobrze?
12: Uważam, że tak, bo ojciec jest również bardzo ważnym dla dziecka rodzicem i daje, szczególnie dla chłopców, jest to taki wzór pierwszy.
5: A mali wrocławianie bardzo to doceniają.
13: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
7: Za co ty kochasz swojego tatusia?
14: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
15: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
16: No i częściej bawimy się Lego.
5: I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Więcej na radiogra.pl.

programie A słyszałeś, że teraz Politechnika Wrocławska, która należy do grona najważniejszych polskich uczelni technicznych, od lat wyróżniając się zarówno bogatą historią, jak i innowacyjnym podejściem do kształcenia i badań naukowych. Historia Politechniki Wrocławskiej sięga roku 1910, kiedy to we Wrocławiu powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna. Przez kolejne dekady losy tej instytucji były nierozerwalnie związane z burzliwymi dziejami Europy. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku polscy naukowcy, głównie z przedwojennej Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza, utworzyli Politechnikę Wrocławską. W pierwszych latach działalności uczelnia była administracyjnie związana z Uniwersytetem Wrocławskim, a jej rozwój wyznaczały kolejne powstające wydziały i kierunki studiów. Ważnym momentem w historii uczelni stał się pierwszy wykład w języku polskim, wygłoszony przez profesora Kazimierza Idaszewskiego 15 listopada 1945 roku. Dzień ten do dziś obchodzony jest jako Święto Politechniki Wrocławskiej i Święto Nauki Wrocławskiej. Od tamtej pory uczelnia nieprzerwanie się rozwijała, stając się symbolem odbudowy polskiej nauki i techniki na ziemiach zachodnich. Obecnie Politechnika Wrocławska to dynamiczna wspólnota blisko 5 tysięcy pracowników, 900 doktorantów oraz ponad 21 tysięcy studentów. Liczba absolwentów przekroczyła już 100 tysięcy, co świadczy o ogromnym wpływie uczelni na rozwój polskiej gospodarki i nauki. Na 14 wydziałach oraz w 3 filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu prowadzone są badania naukowe w 15 dyscyplinach obejmujących 4 dziedziny: inżynieryjno-techniczne, ścisłe i przyrodnicze, medyczne oraz społeczne. Oferta dydaktyczna jest niezwykle szeroka. No, studenci mogą wybierać spośród 70 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, z których ponad 30 realizowanych jest w języku angielskim. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat było powołanie Wydziału Medycznego, który rozpoczął działalność 4 września 2023 roku. To pierwszy taki wydział na polskiej uczelni technicznej umożliwiający kształcenie lekarzy w nowoczesnym interdyscyplinarnym środowisku. Wydział ten stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę techniczną i medyczną, wpisując się w światowe trendy integracji nauk. Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju współpracy naukowej było powołanie w listopadzie 2025 roku Wrocławskiego Sojuszu Badawczego imienia Maxa Borna, który powstał we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Politechnika Wrocławska od lat zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich i międzynarodowych zestawieniach. W rankingu szkół wyższych Perspektywy 2025 uczelnia uplasowała się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz 7. wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. W zestawieniu najlepszych kierunków nauczania aż 26 kierunków z Politechniki zostało wyróżnionych, a budownictwo po raz 11 z rzędu uznane zostało za najlepszy kierunek w kraju. Inżynieria chemiczna i procesowa triumfowała po raz 5, a kolejne kierunki takie jak inżynieria środowiska, mechatronika czy technologia chemiczna plasowały się tuż za liderami. Pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy Politechnika Wrocławska jest liderem wśród uczelni technicznych i zajmuje 2. pozycję w ogólnopolskim zestawieniu. Tak wysoką ocenę potwierdzają wyniki badania ekonomiczne losy absolwentów oraz dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku uczelnia świętowała swoje 80-lecie. Obchody jubileuszowe trwały od września do listopada i obejmowały liczne konferencje naukowe, koncerty, a także symboliczne zakopanie kapsuły czasu. Wydarzenia te stanowiły okazję do refleksji nad bogatą historią i dynamicznym rozwojem Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska oferuje studia na 14 wydziałach oraz w 3 filiach. Wśród najpopularniejszych znajdują się Wydział Architektury, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydział Chemiczny, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki oraz Wydział Medyczny.
Nowoczesne kierunki takie też jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, neutralność klimatyczna, advanced solid mechanics czy urban mining stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Uczelnia oferuje również liczne kierunki prowadzone w języku angielskim, umożliwiając kształcenie studentów z całego świata.

0: mama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety.

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Radio Gra. Hity.

Uniwersytet Wrocławski, będący najstarszą uczelnią we Wrocławiu, od ponad 300 lat nieprzerwanie wpisuje się w historię miasta oraz polskiej nauki. O tej uczelni teraz opowiemy w programie A słyszałeś, że... Historia Uniwersytetu Wrocławskiego to opowieść o ciągłości i zmianie. Połączenie z Uniwersytetem Wiadrina, przeniesionym z Frankfurtu nad Odrą w pierwszej połowie XIX wieku, zapoczątkowało nowy etap w rozwoju uczelni, nadając jej status królewskiej wszechnicy. Po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej i przejęciu miasta przez polską administrację, Uniwersytet Wrocławski został przekształcony w Polską Szkołę Wyższą, a jego pierwszym rektorem został wybitny naukowiec, profesor Stanisław Kulczyński. Tradycje Uniwersytetu Wrocławskiego sięgają jednak nie tylko niemieckiego dziedzictwa miasta. Uczelnia odwołuje się również do dorobku Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którego kadra współtworzyła powojenny Wrocław. Obecnie Uniwersytet Wrocławski jest jednym z 18 państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce. Kształci blisko 24 tysiące studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. To uczelnia o wyjątkowo szerokim profilu, interdyscyplinarnym, łącząca nauki ścisłe i humanistyczne, otwarta zarówno na tradycyjne kierunki, jak i nowoczesne specjalności. W strukturze uczelni funkcjonuje 12 wydziałów, w tym m.in. wydziały biotechnologii, chemii, fizyki i astronomii, filologiczny, matematyki i informatyki, nauk biologicznych, nauk historycznych i pedagogicznych, nauk społecznych, neofilologii, prawa, administracji i ekonomii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Uzupełniają je liczne jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe, jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich czy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Uniwersytet oferuje możliwość podjęcia studiów na niemal 70 kierunkach i specjalnościach, wśród których znajdują się zarówno klasyczne dziedziny jak prawo, historia, filologia polska i matematyka, jak i kierunki odpowiadające na wyzwania współczesności, takie jak biotechnologia, zarządzanie projektami społecznymi czy komunikacja wizerunkowa. Siłą Uniwersytetu Wrocławskiego jest jego kadra. Blisko 2000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 osób posiadających tytuł profesora. Wśród nich można znaleźć wybitnych specjalistów, których dorobek naukowy jest znany nie tylko w kraju, ale i za granicą. Uczelnia zatrudnia także kilkuset doktorów habilitowanych oraz ponad 1000 doktorów, a jej pracownicy biorą aktywny udział w międzynarodowych projektach badawczych i wymianach naukowych. Imponująca infrastruktura Uniwersytetu Wrocławskiego rozciąga się na niemal całe miasto. Najstarszą część stanowi kampus na Starym Mieście, którego sercem jest barokowy gmach Collegium Maximum z malowniczą aulą Leopoldiną, biblioteka uniwersytecka na piasku, dawne pałace, historyczne klasztory i nowoczesne budynki. To wszystko tworzy wyjątkowy krajobraz uczelni. W kolejnych dzielnicach Wrocławia znajdują się nowoczesne kampusy, takie jak Grunwaldzki z nową biblioteką, kompleksami wydziałów chemii, biotechnologii i informatyki, a także miasteczkiem akademickim czy kampus na Sołtysowicach, gdzie swoją siedzibę mają instytuty związane z naukami społecznymi. Nie można zapomnieć o domach studenckich, które zapewniają tysiące miejsc noclegowych i są integralną częścią uniwersyteckiego życia. Uniwersytet Wrocławski posiada szerokie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w licznych dziedzinach, od nauk biologicznych przez chemiczne, fizyczne, matematyczne, humanistyczne po nauki prawne i o ziemi. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia trzeciego stopnia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata oferta edukacyjna obejmuje zarówno kierunki ścisłe jak informatyka, biotechnologia, matematyka czy astronomia, jak i humanistyczne oraz społeczne, w tym prawo, psychologię, socjologię, politologię, historię, filologię w różnych językach, dziennikarstwo czy kulturoznawstwo. Uniwersytet Wrocławski to także bogactwo architektury i zabytków. Gmach główny Leopoldina z barokową aulą Leopoldina przyciąga nie tylko studentów i wykładowców, ale także turystów z całego świata. Warto także zwrócić uwagę na Bibliotekę Uniwersytecką na Piasku, neogotycki budynek Biblioteki Głównej czy historyczne pałace i kamienice, które zostały zaadaptowane na potrzeby dydaktyczne. Wśród nowoczesnych inwestycji wyróżnia się nowa Biblioteka
Biblioteka Uniwersytecka na kampusie grunwaldzkim. Jeden z największych i najlepiej wyposażonych tego typu obiektów w Polsce. Dziś Uniwersytet Wrocławski to nie tylko miejsce kształcenia przyszłych specjalistów, ale także ważny ośrodek badań naukowych, debat społecznych i kulturalnych. Uczelnia aktywnie uczestniczy w życiu miasta, współorganizując Dolnośląski Festiwal Nauki, prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wspierając rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

0: jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz opowieść o kolejnej uczelni wyższej. Historia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęła się w roku 1946, gdy przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej utworzono Studium Wychowania Fizycznego. Była to odpowiedź na potrzebę odbudowy życia akademickiego i sportowego w powojennej Polsce. Już 3 lata później pierwsza grupa 58 absolwentów ukończyła naukę, rozpoczynając nowy etap w rozwoju placówki. W roku 1950 studium przekształcono w 3-letnią Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Pierwszym rektorem został profesor Andrzej Klisiecki, który zapisał się w historii uczelni jako wybitny organizator i pasjonat rozwoju kultury fizycznej. W kolejnych latach uczelnia zyskiwała kolejne uprawnienia. W roku 1956 otrzymała prawo nadawania tytułów magisterskich oraz wydłużyła cykl nauczania do 4 lat. Rok 1966 przyniósł kolejne sukcesy. Wrocławska uczelnia, jako druga w kraju po Warszawie, uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od roku 1990 także doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W roku 1972 szkoła została podniesiona do rangi Akademii Wychowania Fizycznego. 3 lata później przejęła od miasta Stadion Olimpijski, który stał się jednym z kluczowych obiektów sportowych uczelni. W roku 1977 powstał drugi wydział, Wydział Turystyki i Rekreacji. Choć funkcjonował on tylko przez 4 lata, jego powstanie stanowiło wyraz dążenia uczelni do poszerzania oferty edukacyjnej. W następnych latach powołano Wydział Fizjoterapii, odpowiadając na rosnące zainteresowanie rehabilitacją i zdrowiem. W trudnych latach 80. podczas stanu wojennego uczelnia nie pozostała obojętna wobec wydarzeń społecznych. Internowano wtedy 6 pracowników, co było wyjątkową sytuacją wśród polskich uczelni wychowania fizycznego. Dziś Akademia prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe nakierowane na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Analizuje rozwój morfologiczny dzieci wiejskich, bada wysiłek fizyczny, biomechanikę ruchów oraz koordynację ruchową człowieka.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: A młodzieży piłkarskiej rozwijanie umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry. Na strukturę Akademii składają się wydziały: Wydział Fizjoterapii oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu. Funkcjonują tu także jednostki ogólnouczelniane, takie jak Centrum Rozwoju Kadr, Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy, Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Biblioteka Główna oraz redakcja kwartalnika Życie Akademickie. Kampus uczelni położony jest w jednej z najbardziej zielonych części Wrocławia, na terenie dzielnicy Sempolno. W jego skład wchodzą kompleks pól marsowych, pawilon naukowo-dydaktyczny P5, wielofunkcyjna hala sportowa, stadion lekkoatletyczny, kryta pływalnia, korty tenisowe, hala tenisowa oraz dom studencki Spartakus. Uczelnia może pochwalić się także przystanią żeglarską oraz ośrodkiem dydaktyczno-sportowym w Olejnicy. O aktywność i prawa studentów dba Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Samorząd koordynuje życie studenckie, organizując wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe. Przewodniczącym Rady jest Michał Chorodeński. Rada jest także członkiem Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego działającej przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Akademia Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu to nie tylko miejsce kształcenia przyszłych nauczycieli, trenerów i fizjoterapeutów. To także ośrodek naukowy, który aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiej kultury fizycznej i sportu. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktyczno-sportowej, bogatej ofercie edukacyjnej oraz zaangażowanej kadrze uczelnia pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków tego typu w Polsce. W perspektywie kolejnych lat Akademia planuje dalszy rozwój badań naukowych i poszerzanie oferty kształcenia, odpowiadając na wyzwania współczesnej rzeczywistości i potrzeby rynku pracy, dbałość o tradycję, nowoczesność oraz otwartość na współpracę ze środowiskiem sportowym i naukowym sprawiają, że Akademia we Wrocławiu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość z kulturą fizyczną, sportem i zdrowiem.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A słyszałeś, że Wrocław, miasto o niezwykłej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym, od dekad pełni rolę ważnego ośrodka artystycznego na mapie Polski. W samym jego centrum, wśród zabytkowych ulic i tętniących życiem placów, znajduje się Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Uczelnia, która od ponad 80 lat kształtuje kolejne pokolenia artystów, projektantów i twórców. Historia tej renomowanej placówki sięga czasów tuż po zakończeniu II wojny światowej. W styczniu roku 1946 w zrujnowanym przez działania wojenne Wrocławiu minister kultury i sztuki powierzył Eugeniuszowi Gepertowi zadanie stworzenia nowej uczelni artystycznej. Wybór padł na dwa charakterystyczne budynki. Dawną miejską szkołę rzemiosł i przemysłu artystycznego przy dzisiejszej ulicy Trauguta oraz dawną Państwową Akademię Sztuki i Rzemiosła Artystycznego przy Placu Polskim. Już w tym samym roku zorganizowano kurs plenerowy oraz egzamin wstępny, a 15 października oficjalnie zainaugurowano pierwszy rok akademicki. Od samego początku ASP we Wrocławiu stawiała na wszechstronny rozwój artystyczny. Początkowo dominowały pracownie malarstwa, rysunku i rzeźby, ale bardzo szybko powstały także warsztaty ceramiki, szkła, drewna i metalu. Było to odpowiedzią na zalecenie ministerstwa, które wskazywało na potrzebę kształcenia projektantów dla odbudowującego się przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Kadrę tworzyli uznani artyści, wśród których znaleźli się malarze Leon Dołżycki, Emil Krycha, Stanisław Pękalski, Maria Dawska, a także grafik i projektant szkła Stanisław Dawski oraz projektantka Halina Jastrzębowska. W dziedzinie projektowania wnętrz i mebli wyróżniali się Władysław Wincze i Marian Sigmund. Ceramikę reprezentowali Julia Kotarbińska i Rudolf Krzywiec, związani z przedwojennym ugrupowaniem Ład. W kolejnych latach do grona wykładowców dołączyli wybitni rzeźbiarze, tacy jak Borys Michałowski, Jerzy Boroń, Mieczysław Zdanowicz czy Ksawery Dunikowski. W ciągu kolejnych dekad ASP zdobywała coraz większe uznanie zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wykładowcy oraz absolwenci uczelni regularnie prezentowali swoje prace na prestiżowych wystawach i zdobywali nagrody w konkursach. Wśród licznych inicjatyw warto wspomnieć powstanie w roku 1957 Teatru Sensybilistycznego, który łączył działania z pogranicza teatru eksperymentalnego i happeningu, wprowadzając do życia artystycznego Wrocławia powiew nowatorskich pomysłów. Uczelnia wielokrotnie zmieniała swoją nazwę od Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych przez Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, aż po obecną nazwę Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta, którą nosi od roku 2008. Każda z tych zmian odzwierciedlała kolejne etapy rozwoju i adaptacji do nowych wyzwań, jakie stawiało przed nią środowisko artystyczne i społeczne. Akademia może poszczycić się rozbudowaną strukturą organizacyjną obejmującą 5 wydziałów: malarstwa i rysunku, grafiki i sztuki mediów, ceramiki i szkła, architektury wnętrz, wzornictwa i scenografii oraz rzeźby i mediacji sztuki. Każdy z nich podzielony jest na katedry specjalizujące się w poszczególnych dziedzinach, takich jak malarstwo, rysunek, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, sztuka mediów, ceramika, szkło, konserwacja, architektura wnętrz, meblarstwo, wzornictwo, scenografia, rzeźba czy mediacja sztuki. Obecnie uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na 13 kierunkach, umożliwiając studentom rozwijanie talentów w różnorodnych dziedzinach. Od malarstwa i rysunku przez grafikę, projektowanie graficzne, sztukę mediów, fotografię i multimedia, po architekturę wnętrz, scenografię, wzornictwo, ceramikę, szkło, konserwację dzieł sztuki, rzeźbę i mediację sztuki. Każdy pasjonat sztuki znajdzie tutaj swoją przestrzeń do twórczego rozwoju. W roku 2019 powołano również szkołę doktorską, poszerzając ofertę edukacyjną o możliwość prowadzenia zaawansowanych badań artystycznych i naukowych. Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta to nie tylko przestrzeń nauki, ale także miejsce aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Wrocławia. W parku przy ulicy Traugutta od niemal 20 lat organizowany jest Festiwal Wysokich Temperatur. Wyjątkowa impreza plenerowa, podczas której prezentowane są pokazy artystyczne związane z odlewnictwem żeliwa, wypalaniem
wykonywaniem ceramiki czy hutnictwem szkła. To wydarzenie przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i amatorów sztuki, stając się ważnym elementem kalendarza kulturalnego miasta. Uczelnia posiada także własne galerie, w tym m.in. Galerię Neon, Muzeum ASP, Galerię za Szybą, Galerię Postument, Galerię pod Psem. Dziś Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu to instytucja, która z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnością, kultywując dziedzictwo swoich założycieli, nieustannie się rozwija, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata sztuki i designu. Absolwenci wrocławskiej ASP z powodzeniem odnajdują się na rynku krajowym i międzynarodowym, a uczelnia pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia artystycznego w Polsce.

To program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, a w nim spółdzielczy dom handlowy Feniks, historia i współczesność wrocławskiej legendy. Feniks to nie tylko mityczny ptak, ale też jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów handlowych we Wrocławiu. Spółdzielczy dom handlowy Feniks, usytuowany w samym sercu miasta przy ulicy Świdnickiej, od lat przyciąga mieszkańców oraz turystów swoją historią i architekturą, będąc świadkiem przemian, jakie zachodziły w przestrzeni miejskiej stolicy Dolnego Śląska. Historia budynku sięga początków XX wieku. Wtedy to na miejscu dawnych kamienic powstał nowoczesny, jak na tamte czasy, dom towarowy. Pierwotnie nosił nazwę Kaufhaus Gebrüder Barasz. Był to jeden z najbardziej prestiżowych domów handlowych w Breslau, czyli przedwojennym Wrocławiu. Zaprojektowany w stylu secesyjnym przez architekta Georga Schneidera, imponował nie tylko rozmiarami, ale też innowacyjnymi rozwiązaniami. Przeszklona kopuła, przestronne wnętrza i panoramiczne witryny sklepowe przyciągały tłumy klientów. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Wrocław znalazł się w granicach Polski, budynek został przejęty przez polskie władze i wkrótce wznowił działalność jako spółdzielczy dom handlowy Feniks. Nazwa nawiązywała do symboliki odrodzenia z popiołów, doskonale oddając losy miasta i samego budynku, który przetrwał zawieruchę wojenną. Feniks to nie tylko miejsce zakupów, ale też ważny punkt na mapie kulturalnej Wrocławia. Przez lata w jego wnętrzach mieściły się nie tylko sklepy, ale również kawiarnie, restauracje oraz liczne punkty usługowe. W czasach PRL-u Feniks był synonimem nowoczesności i luksusu. Tu można było zdobyć towary, które trudno było znaleźć gdzie indziej. Kolejki ustawiały się przed sklepami, a możliwość zrobienia zakupów w Feniksie była powodem do dumy. Współczesny Feniks przeszedł liczne modernizacje, jednak wciąż zachowuje swój historyczny charakter. Oryginalne elementy architektoniczne, jak przeszklona kopuła czy charakterystyczna elewacja, są pieczołowicie odrestaurowywane. Obecnie w budynku funkcjonuje wiele sklepów, zarówno sieciowych, jak i lokalnych, a także punkty gastronomiczne. Feniks nadal pozostaje jednym z najważniejszych centrów handlowych w śródmieściu Wrocławia. Nie sposób nie wspomnieć o walorach architektonicznych budynku. Fasada Feniksa, ozdobiona licznymi detalami secesyjnymi, stanowi ważny element krajobrazu ulicy Świdnickiej. Wnętrza, choć dostosowane do współczesnych wymagań handlu, zachowały część oryginalnych rozwiązań, które przypominają o bogatej historii tego miejsca. Feniks to także miejsce spotkań i wydarzeń. Na przestrzeni lat organizowano tu różnego rodzaju wystawy, pokazy mody oraz imprezy okolicznościowe. Budynek, będący symbolem odradzającego się Wrocławia po wojennych zniszczeniach, wciąż pozostaje ważnym punktem na mapie miasta, łącząc tradycję z nowoczesnością. Warto pamiętać, że spółdzielczy dom handlowy Feniks to nie tylko centrum handlowe, ale też zabytek, który opowiada historię Wrocławia i jego mieszkańców. Dla wielu osób to miejsce pełne wspomnień, pierwsze zakupy, rodzinne wyjścia czy po prostu codzienny punkt orientacyjny w miejskiej przestrzeni. Dziś Feniks nieustannie się zmienia, dostosowując do potrzeb współczesnych klientów, ale nie zatraca swojego wyjątkowego charakteru. Jego obecność na ulicy Świdnickiej to dowód na to, że tradycja może iść w parze z nowoczesnością, a historia wciąż jest żywa w sercu Wrocławia.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz Hotel Monopol. Historia, architektura i współczesność. Hotel Monopol to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych hoteli w stolicy Dolnego Śląska. Położony w samym centrum Wrocławia przy ulicy Heleny Modrzejewskiej. Od ponad 100 lat przyciąga zarówno mieszkańców miasta, jak i gości z całego świata. To miejsce, gdzie historia spotyka się z luksusem, a wyjątkowa architektura zachwyca kolejne pokolenia miłośników pięknych wnętrz. Początki Hotelu Monopol sięgają końca XIX wieku. Budynek powstał w latach 90. XIX stulecia w miejscu dawnego klasztoru Urszulanek. Projektantem hotelu był znany architekt Karl Grosser, który zadbał o to, by nowy obiekt wyróżniał się na tle innych budowli w mieście. Hotel otwarto oficjalnie w roku 1902 i od razu stał się jednym z najmodniejszych adresów we Wrocławiu. Monopol zachwyca architekturą inspirowaną stylem secesyjnym. Elewacja budynku ozdobiona jest bogatymi detalami, a wnętrza urządzono z dbałością o każdy szczegół. Już od samego początku hotel oferował swoim gościom luksusowe warunki, które wyróżniały go spośród innych obiektów noclegowych w regionie. Na przestrzeni lat Monopol gościł wiele znanych osobistości, w tym artystów, polityków i biznesmenów. Wśród słynnych gości hotelu wymienia się m.in. Pabla Picassa czy Marlene Dietrich. W okresie międzywojennym Monopol był miejscem spotkań lokalnej elity oraz artystów związanych z wrocławską sceną teatralną i muzyczną. W czasie II wojny światowej hotel został przejęty przez niemieckie władze wojskowe i służył jako miejsce zakwaterowania wyższych rangą oficerów. Po zakończeniu wojny i przejęciu Wrocławia przez Polskę hotel kontynuował swoją działalność, choć przez pewien czas pełnił również funkcję biurowca. Na początku XXI wieku Hotel Monopol przeszedł gruntowną renowację, która przywróciła mu dawny blask. Odrestaurowano zarówno elewację, jak i wnętrza, dbając o zachowanie historycznego charakteru obiektu. Dziś hotel oferuje swoim gościom ponad 70 komfortowych pokoi i apartamentów, a także nowoczesne centrum konferencyjne, restauracje oraz strefę wellness. Monopol to nie tylko miejsce noclegowe, ale także ważny punkt na kulturalnej mapie Wrocławia. W hotelowych wnętrzach regularnie odbywają się wystawy, koncerty i spotkania artystyczne. Restauracja hotelowa słynie z wykwintnej kuchni, a taras na dachu oferuje niezapomniany widok na panoramę miasta. Dzięki swojej bogatej historii, unikalnej architekturze i wysokiemu standardowi usług, Hotel Monopol we Wrocławiu pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli luksusu i elegancji na Dolnym Śląsku. To miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością i wciąż przyciąga tych, którzy cenią wyjątkową atmosferę i najwyższą jakość obsługi.

Teraz w A słyszałeś, że we Wrocławiu dom handlowy Kameleon, kultowy adres na mapie stolicy Dolnego Śląska. Dom handlowy Kameleon to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków handlowych we Wrocławiu. Obiekt ten, położony w samym sercu miasta przy ulicy Szewskiej, od lat stanowi ważny punkt na handlowej mapie stolicy Dolnego Śląska. Kameleon nie tylko przyciąga mieszkańców i turystów swoją oryginalną architekturą, ale także bogatą historią, która sięga początków XX wieku. Budynek Kameleona powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Zaprojektował go Hermann Dernburg, ceniony niemiecki architekt, który inspirował się trendami modernistycznymi i ekspresjonistycznymi. W tamtym czasie obiekt funkcjonował jako dom towarowy Petersdorf i był jednym z najbardziej nowoczesnych sklepów w mieście. Fasada budynku od początku wyróżniała się śmiałymi rozwiązaniami. Charakterystyczne pionowe pasy okien i wyrazista, dynamiczna bryła sprawiły, że Kameleon szybko stał się symbolem nowoczesności i postępu. W okresie przedwojennym dom handlowy był miejscem, gdzie wrocławianie mogli kupić towary luksusowe i codzienne, a także zapoznać się z nowinkami ze świata mody i techniki. Po wojnie obiekt zmienił nazwę na dom handlowy Kameleon. W czasach PRL-u był jednym z najważniejszych punktów sprzedaży w mieście, a także miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych. Przełomowym momentem w historii budynku była rewitalizacja przeprowadzona na początku XXI wieku. Dzięki gruntownemu remontowi obiekt zyskał nowoczesne wnętrza, dostosowane do współczesnych potrzeb handlu i usług. Dziś Kameleon oferuje nie tylko sklepy i butiki, ale także biura, restauracje oraz przestrzeń na wydarzenia kulturalne i artystyczne. Przeszklone fasady i zachowane oryginalne detale architektoniczne sprawiają, że budynek łączy tradycję z nowoczesnością, przyciągając zarówno miłośników historii, jak i zwolenników miejskiego stylu życia. Dom handlowy Kameleon to nie tylko miejsce zakupów, ale także ważny element krajobrazu Wrocławia. Przez dziesięciolecia obiekt był świadkiem i uczestnikiem przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych miasta. Dziś, dzięki udanej modernizacji, Kameleon wciąż tętni życiem i przyciąga kolejne pokolenia wrocławian oraz gości z całej Polski i zagranicy. Budynek jest również przykładem udanej adaptacji zabytku do nowych funkcji, co stanowi inspirację dla innych inwestycji w centrum miasta. Dom handlowy Kameleon to miejsce, które łączy w sobie historię, architekturę i nowoczesność. Jego dzieje odzwierciedlają losy Wrocławia i pokazują, jak ważne jest zachowanie i adaptowanie zabytków do współczesnych potrzeb. Dziś Kameleon pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie stolicy Dolnego Śląska, zapraszając do siebie zarówno na zakupy, jak i na spotkanie z miejską historią.

To jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu i kolejna odsłona poświęcona perłom architektury gotyckiej w stolicy Dolnego Śląska. A w niej kościół świętego Wojciecha we Wrocławiu. W samym sercu historycznego Wrocławia znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych miasta, kościół świętego Wojciecha. Ta gotycka świątynia położona przy placu Dominikańskim od wieków stanowi ważny punkt na mapie zarówno religijnej, jak i kulturalnej stolicy Dolnego Śląska. Choć mijają kolejne stulecia, kościół świętego Wojciecha wciąż zachwyca nie tylko miłośników architektury, ale i wszystkich, którzy interesują się historią Wrocławia. Historia kościoła świętego Wojciecha sięga XIII wieku. Świątynia została wzniesiona przez zakon Dominikanów, którzy zostali sprowadzeni do Wrocławia przez księcia Henryka Brodatego. Pierwsza murowana budowla powstała w latach 30. XIII stulecia, a jej kolejne rozbudowy i przebudowy trwały przez następne wieki. W XIV wieku rozpoczęto budowę obecnego gotyckiego kościoła, który do dziś dominuje nad okolicą. Kościół nie miał łatwej historii. W czasie wojen husyckich oraz licznych pożarów i oblężeń świątynia wielokrotnie ulegała zniszczeniom. Odbudowywano ją jednak z dużą pieczołowitością, zachowując gotycki charakter budowli. W XIX wieku przeprowadzono gruntowną renowację, która przywróciła kościołowi dawny blask. Bryła kościoła świętego Wojciecha to klasyczny przykład gotyku śląskiego. Wyróżnia ją przede wszystkim wysoka, smukła wieża, która przez wieki była jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych wrocławskiej panoramy. Wnętrze świątyni zachwyca strzelistymi sklepieniami, ostrołukowymi oknami i bogactwem detali architektonicznych. Uwagę przyciągają również liczne epitafia i nagrobki, będące świadectwem burzliwych dziejów miasta. Wśród najważniejszych zabytków znajdujących się we wnętrzu kościoła warto wymienić sarkofag błogosławionego Czesława, dominikanina, który według tradycji miał uratować Wrocław przed najazdem Tatarów w XIII wieku. To właśnie przy jego grobie do dziś modlą się wierni, a sam sarkofag stanowi jeden z najcenniejszych przykładów sztuki sepulkralnej na Dolnym Śląsku. Kościół świętego Wojciecha przez wieki był ważnym ośrodkiem religijnym, naukowym i społecznym. Działał tu nie tylko zakon dominikanów, ale również liczne bractwa i stowarzyszenia katolickie. Po II wojnie światowej, mimo zniszczeń, jakie dotknęły Wrocław, świątynia została odbudowana i przywrócona do kultu. Obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego oraz sanktuarium błogosławionego Czesława. Regularnie odbywają się tu koncerty muzyki sakralnej, a kościół jest jednym z ważnych przystanków na trasie turystycznej po Wrocławiu. Kościół świętego Wojciecha to nie tylko zabytek, ale także miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Dzięki staraniom konserwatorów i lokalnej społeczności świątynia zachowała swój wyjątkowy charakter i atmosferę. To właśnie tutaj historia miasta spotyka się z jego teraźniejszością, a gotyckie mury przypominają o dawnych czasach i ludziach, którzy przez wieki tworzyli Wrocław.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Radio Gra. Hity.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

tej odsłonie A słyszałeś, że we Wrocławiu, Neopera Wrocławska, historia i architektura jednego z najważniejszych gmachów Dolnego Śląska. Opera Wrocławska to nie tylko świątynia muzyki i miejsce wielkich wydarzeń kulturalnych, ale przede wszystkim architektoniczna perła Wrocławia, która od ponad 200 lat wpisuje się w historię miasta. Budynek opery przyciąga uwagę zarówno miłośników sztuki, jak i pasjonatów architektury, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Dolnego Śląska. Początki opery wrocławskiej sięgają końca XVIII wieku. Budynek powstał w latach 804-811 według projektu wybitnego niemieckiego architekta Karla Ferdinanda Langhansa, znanego przede wszystkim jako twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Gmach opery usytuowany został przy ulicy Świdnickiej w samym sercu Wrocławia, co od początku podkreślało jego rangę i znaczenie dla życia kulturalnego miasta. Opera wrocławska reprezentuje styl klasycystyczny, który w pierwszych dekadach XIX wieku cieszył się ogromną popularnością. Budynek wyróżnia się harmonijną bryłą i eleganckimi proporcjami. Fasada główna skierowana w stronę ulicy Świdnickiej ozdobiona jest portykiem wspartym na 6 jońskich kolumnach. Nad wejściem góruje tympanon z dekoracyjną rzeźbą podkreślający monumentalny charakter całości. Wnętrza opery zaprojektowano z myślą o zapewnieniu najwyższego komfortu artystom i widzom. Sala widowiskowa zachowana w stylu klasycystycznym może pomieścić ponad 1000 osób. Uwagę zwracają bogato zdobione loże, misternie wykonane sztukaterie oraz kryształowe żyrandole, które nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. Całość dopełniają eleganckie fuaje oraz przestronne korytarze, które od początku miały podkreślać prestiż tego miejsca. Przez ponad 2 stulecia gmach opery wrocławskiej był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W XIX wieku teatr wielokrotnie przebudowywano i modernizowano, dostosowując go do zmieniających się potrzeb artystów i publiczności. W roku 1842 gmach został poważnie zniszczony przez pożar, jednak już po kilku latach odbudowano go według pierwotnych założeń architektonicznych. Kolejne modernizacje miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Wówczas to dobudowano m.in. nowe zaplecze techniczne oraz zmodernizowano scenę, co pozwoliło na wystawianie coraz bardziej wymagających produkcji operowych i baletowych. W okresie II wojny światowej budynek ucierpiał podczas nalotów bombowych, lecz jego konstrukcja przetrwała. Po zakończeniu działań wojennych Opera Wrocławska była jednym z pierwszych obiektów kulturalnych, które przywrócono do życia we Wrocławiu. Odbudowa i renowacja gmachu stały się symbolem odradzającego się miasta. W drugiej połowie XX wieku gmach opery przechodził kolejne remonty i modernizacje. Szczególnie ważna była gruntowna renowacja przeprowadzona w latach 90., podczas której odnowiono zarówno elewację, jak i wnętrza. Zadbano o zachowanie historycznego charakteru budynku, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania techniczne niezbędne do realizacji wielkich widowisk operowych. Obecnie Opera Wrocławska jest jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Polsce. Gmach zachwyca zarówno miłośników muzyki, jak i turystów, którzy chętnie odwiedzają ten wyjątkowy przykład klasycystycznej architektury. Organizowane tu przedstawienia, koncerty i wydarzenia specjalne przyciągają publiczność z całego kraju, a także z zagranicy. Opera Wrocławska na stałe wpisała się w pejzaż miasta, stając się jednym z jego najbardziej charakterystycznych punktów. Jej monumentalna bryła przyciąga wzrok zarówno w dzień, jak i nocą, kiedy jest pięknie oświetlona. To miejsce, które łączy w sobie bogatą historię, wyjątkową architekturę i żywą tradycję muzyczną.

to A, słyszałeś, że we Wrocławiu w tym odcinku renoma, historia, architektura i współczesność kultowego domu towarowego. Renoma to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Wrocławia, który od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz miasta. Ten kultowy dom handlowy, dawniej znany jako dom towarowy Wertheim, jest nie tylko ważnym punktem na mapie zakupów, ale także architektoniczną wizytówką stolicy Dolnego Śląska. Co sprawia, że renoma wciąż przyciąga mieszkańców i turystów? Sprawdzamy. Początki renomy sięgają roku 1913, kiedy to w centrum Wrocławia powstał nowoczesny, luksusowy dom handlowy zaprojektowany przez berlińskiego architekta Hermanna Dernburga. Budynek wzniesiony dla żydowskiej rodziny Wertheimów szybko stał się symbolem elegancji i prestiżu. Jego modernistyczna bryła z charakterystyczną elewacją pokrytą ceramicznymi płytkami była wówczas jednym z najnowocześniejszych obiektów handlowych w Europie. W okresie międzywojennym dom towarowy Wertheim był miejscem spotkań elity Wrocławia. Oferował szeroki asortyment towarów. Od odzieży przez galanterię, aż po meble i artykuły gospodarstwa domowego. Po II wojnie światowej, w wyniku zmian własnościowych i politycznych, budynek został znacjonalizowany i przemianowany na dom towarowy Renoma. Renoma to przykład architektury modernistycznej, której cechą charakterystyczną jest funkcjonalność i prostota formy. Elewacja budynku została wykonana z ceramicznych płytek w odcieniach beżu i brązu, a duże przeszklenia zapewniają dostęp naturalnego światła do wnętrz. W latach 2000 Renoma przeszła gruntowną renowację, dzięki której przywrócono jej dawny blask, a jednocześnie dostosowano do współczesnych wymagań i standardów. Podczas modernizacji, która zakończyła się w roku 2009, rozbudowano część południową budynku, tworząc nowoczesną przestrzeń handlową i usługową. Wnętrza zostały zaprojektowane tak, by łączyć historyczny charakter z nowoczesnym designem. Dzięki temu Renoma stała się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Obecnie Renoma to nie tylko centrum handlowe, ale także przestrzeń spotkań, wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W budynku znajdują się liczne sklepy znanych marek, restauracje, kawiarnie oraz galerie sztuki. Na najwyższych piętrach dostępne są biura i przestrzenie coworkingowe, co czyni Renomę ważnym punktem na biznesowej mapie Wrocławia. Renoma regularnie organizuje wystawy, koncerty i inne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, w którym można nie tylko zrobić zakupy, ale także spędzić czas w inspirującym otoczeniu. Renoma to nie tylko budynek handlowy, ale także ważny element tożsamości Wrocławia. Przez ponad 100 lat swojej historii była świadkiem przemian społecznych, politycznych i gospodarczych miasta. Dziś jest symbolem otwartości na nowoczesność, a jednocześnie szacunku dla tradycji i historii. Dzięki udanym modernizacjom i dbałości o dziedzictwo architektoniczne, Renoma wciąż pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Wrocławia. To miejsce, które łączy przeszłość z przyszłością i które warto odwiedzić niezależnie od tego, czy szukamy zakupowych inspiracji, czy chcemy poczuć puls miasta.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.